0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Jedynka, dwa, Jelenia Góra.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Feska 2.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Jelenia Góra. Wraz ze mną jest dyrektor Elwira Kozak. Dzień dobry, Pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, czyli kolokwialnie mówiąc ze Śniadeckiego.
2: Ze Śniadeckiego albo jeszcze inna nazwa, która funkcjonuje już od lat, Chemik, po prostu Chemik.
1: Chemik. Chemik Śniadecki.
2: Tak, tak, tak.
1: Witam serdecznie, Pani Dyrektor. Spotykamy się, żeby troszeczkę popatrzeć w przyszłość, zobaczyć, co w tym roku 2026 będzie ciekawego działo się w szkole. Troszeczkę porozmawiamy o tym, jak szkoła się zmienia, jak zmieniają się trendy na rynku szkolnym. No a zaczniemy od rankingu perspektyw. To chyba ten ranking zawsze zaczyna kolejne lata kalendarzowe. Tym razem jesteście cały czas w tej srebrnej strefie, jeżeli chodzi o perspektywy. Ósme miejsce w województwie to bardzo dobry wynik, choć nie tak dobry jak
2: był
1: wcześniej.
2: Tak, kilka lat wcześniej rzeczywiście mieliśmy złotą odznakę, złotą tarczę. Zaczęło się wszystko w 2018 roku i wtedy od drugie miejsce, trzecie miejsce w województwie. Chwila była przerwy, z różnych przyczyn, wiadomo, to może niekoniecznie wszystko musi zewnętrznie wpływać na obniżenie, czy może na sam ranking, ale w zeszłym roku było to miejsce trzecie, bo tak 2018, 2019, teraz 2025, teraz 26, mamy ósme miejsce i tu jest srebrna tarcza. Ale to jest w dalszym ciągu bardzo wysoko. Jestem bardzo zadowolona, bo przy tak maleńkiej grupie klasowej to jest ogromne osiągnięcie. Chociaż jak mówię, dla mnie rankingi nie są najważniejsze. Dla mnie najważniejszy jest uczeń, człowiek i ten absolwent, który jest zadowolony, kiedy wychodzi ze szkoły i wraca, żeby się pochwalić, co dalej w jego życiu.
1: Pewnie. My jednak lubimy takie trochę szufladkowanie, punkty, odznaki. Ja przypomnę, bo być może część naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, perspektywy oceniają głównie pod kątem wyników z matur, jeżeli chodzi o szkołę, ale także wyników różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych. No to jest taki bardzo niby kulminacyjny, ale jednak wycinek tego, czym szkoła się zajmuje i chyba bardzo niewielki.
2: Jak najbardziej. To jest końcówka, prawda, tego wszystkiego. Co się dzieje po drodze, to mało kto wie, oprócz tych, którzy są zaangażowani. I ja nie jestem za rankingami, chociaż cieszy to, kiedy tam znajdujemy się na którymś tam miejscu, jakaś tam reklama dla szkoły, oczywiście zgadza się, gdzieś funkcjonujemy w przestrzeni czy internetowej, czy radiowej, zawsze gdzieś tam na ten temat się mówi, ale dla mnie najważniejsze jest to, co się dzieje po drodze, czyli od tej pierwszej klasy, kiedy przychodzi ten młody człowiek, kiedyś po gimnazjum, teraz po ósmej klasie szkoły podstawowej i kiedy on wychodzi, jak on się zmienia, co się z nim dzieje. Ja zawsze na studniówce mówię takie słowa, może nie zawsze, ale często powtarzam, że wy już jesteście tacy fajni, tacy wypracowani, tacy nasi, a wy właśnie odchodzicie. I to jest taki żal, ale też ogromna satysfakcja, bo jak obserwujemy tę młodzież już tak przed samą maturą, bo z reguły prawie 100% podchodzi do tej matury. Są różne decyzje, więc nie będę tutaj wnikać w to do końca, a szczególnie na falach. Ale są zupełnie inni. Oni są z nami zżyci. Mamy taką nić porozumienia. Kiedy dziękują, kiedy przychodzą opowiadać o swoim życiu, opowiadają o różnych rzeczach. Jeżeli mają do nas zaufanie, to jest największa satysfakcja. Jeżeli młody człowiek przychodzi do nauczyciela albo do mnie, do dyrektora, bo tak też się zdarza, to dosyć często, i on potrafi otworzyć się tak bardzo, żeby powiedzieć o swoich problemach, i kiedy wtedy spoglądam na to dziecko, na tego ucznia, zupełnie z innej perspektywy. My już wiemy, dlaczego tak się stało, czy tak się, jakie były wybory, co się w tym życiu zdarzyło, że gdzieś tam jest jakieś potknięcie. Możemy to szybko wyprostować, ale najpierw musi być zaufanie. Zaufanie, a zaufanie buduje się poprzez szacunek z jednej i z drugiej strony. I zawsze będę to powtarzała. Ten młody człowiek to jest człowiek. I trzeba go tak samo traktować, jak chce się być samemu traktowanym. Szacunek podstawą każdego związku. I nawet tego mówię, nauczyciel, uczeń, czy w ogóle w życiu. Mhm. Szacunek podstawą.
1: To prawda. Wracając jeszcze do perspektyw, myśli pani, że uczniowie jakoś przejmują się takim rankingiem? Czy to na przykład może być elementem, który wpłynie na decyzję na przykład jakiejś osoby, która wybiera teraz szkołę średnią?
2: Ja myślę, że bardziej wpływa to na rodziców niż na samych uczniów. Oni nie są tym zainteresowani. Ja powiem, czym są zainteresowani uczniowie. Uczniowie są zainteresowani atmosferą w szkole. I to jest poczta pantoflowa. Mhm. Oni sobie opowiadają.
1: To jest chyba znak pokolenia, prawda?
2: Tak, jeżeli dobrze się czują w danej placówce, to będą opowiadać o tym. I często słyszę, że wybierają szkołę ze względu na atmosferę. Owszem, zawsze jest nauka, ale ja zawsze mówię, że dydaktyka jest zawsze, ale to, co się dzieje obok dydaktyki, jest chyba ważniejsze.
1: Czyli w każdej szkole trzeba się uczyć, więc tego nie zmienimy.
2: Tak,
1: popatrzmy
2: tak,
1: na to, co
2: tak.
1: możemy wybierać. Jak się tworzy dobrą atmosferę w szkole?
2: No wrócę do tego, co już powiedziałam. Jeżeli szanujemy się i słuchamy młodych ludzi, ale my oczywiście jesteśmy już dorośli i musimy wziąć pod uwagę wszelkie zmiany rozwojowe ucznia. To jest bardzo ważne. Jeżeli się zgłębi kwestie neurodydaktyki, jeżeli się zgłębi też kwestie rozwojowe w ogóle młodego człowieka, to możemy zrozumieć, dlaczego są tak zwane skoki rozwojowe i oni się nagle zmieniają. Nie wiadomo, z dnia na dzień po prostu. Uczeń był taki, następnego dnia po prostu zupełnie inaczej się zachowuje.
1: Kład czołowy się zmienił.
2: A przecież to wszystko jest natura,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, hormony...
2: Wszystko. I to trzeba wziąć pod uwagę, prawda? Jeżeli my to zrozumiemy, jeżeli każdy dorosły człowiek to zrozumie to, prawda? To będzie umiał się do tego ustosunkować. Ale jedna rzecz, która jest najważniejsza, to w kwestii kultury, szacunku i obyczajowości musi być konstans. Tutaj nie ma zmian. Tutaj to my wytyczamy, można powiedzieć, te kierunki ukształtowania człowieka w tym kręgosłupie moralnym. To my musimy to zrobić. Oczywiście wszystko na zasadach obopólnego szacunku. Ale konstans to my. Nawet jeżeli u nich te zmiany następują. To jest taką podstawą. I wtedy, tak moim zdaniem, tak się tworzy atmosferę. Że wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, na ile my, gdzie my stawiamy granice. I tych granic trzeba po prostu przestrzegać z jednej i z drugiej strony. I wtedy na pewno będzie dobrze.
1: Zmieniają się uczniowie, na pewno zmienia się też szkoła. No i o takich zmianach też możemy chwileczkę porozmawiać, bo jest spora szansa, że już od przyszłego roku szkolnego, czyli od zbliżającego się września, odległego jeszcze, ale jednak coraz bliższego, w waszej szkole ma się pojawić oddział przygotowania wojskowego. Brzmi poważnie. Jak to będzie w praktyce wyglądać? Powiedzmy parę słów o genezie tego pomysłu.
2: Brzmi poważnie, ale to z racji uwarunkowania, prawda? Politycznego, społecznego i tak dalej. Wiadomo, co się dzieje wokół granic i nie tylko. Dlatego też, a nie ma tego regularnego wojska, prawda? Gdzieś tam, które było przez...
1: Też przysposobienie obronne, gdzieś też mamy dalszy plan, więc...
2: Gdzieś, no w sumie to dobrze, bo wydawałoby się,
1: trochę
2: że już jesteśmy już tak bezpieczni, że można sobie na to pozwolić. Okazało się, że no niestety trzeba być czujnym. I ten pomysł oczywiście pojawił się, żeby przygotować tutaj w naszej szkole... przygotować się do tego oddziału przygotowania wojskowego. Znaki czasu, o tak powiem, prawda? Czy to się sprawdzi, czy to będzie potrzebne, czy nie, nie wiemy jeszcze.
1: No nie ma jeszcze jak wyrokować.
2: Trudno już powiedzieć jeszcze, wyrokować w ogóle. Mhm. Niemniej jednak przygotowanie w szkoły już ruszyło.
1: Co to znaczy, jak szkoła
2: tak,
1: się przygotowuje?
2: Tak, no to, że mamy strzelnicę, prawda, że mamy strzelnicę i też i podziemną, na broń pneumatyczną. Oczywiście w tej chwili prowadzi to LOK, ale jeżeli będą potrzebne tam zajęcia, to my oczywiście odpowiednią umowę spiszemy. Ale mamy no, wirtualną, prawda, która cieszy się jako takim powodzeniem wśród młodzieży. No i myślę, że czasami okazuje się, że potrzebne są jakieś powroty do jakiegoś rygoru takiego, takiej dyscypliny, że jest to potrzebne. I z tego, co zauważyłam, to już dochodzą do nas takie głosy, że jednak młodzież się szykuje do tego oddziału. Przypuszczam, że nie będzie tego problemu, dlatego że tą graniczną, dolną liczbą uczniów w klasie, żeby otworzyć ten oddział, to jest tylko 15 osób.
1: To jest niewiele.
2: Oczywiście jestem za zwolenniczką żeby było trochę więcej tych osób z racji tej, że różnie to bywa z tymi wyborami.
1: Czyli stworzenie jakiegoś marginesu.
2: Tak, bo okazuje się, że nie pasuje ten kierunek. Może chciałby coś zmienić, a może gdzieś wyjeżdża. Różnie bywa. Mhm. Więc myślę, że...
1: Czyli żeby w razie, gdy kilka osób zrezygnuje, tak, żeby nie żeby trzeba było ten, zamykać całego
2: Tak, żeby ten
1: oddziału.
2: Jednak oddział pozostał i wytrwał do samego końca. Mhm. I jak to będzie wyglądało dokładnie, no tak, to dopiero będziemy się do tego szykować,
1: no
2: tak,
1: jasne,
2: naprawdę, bo jeszcze
1: ale...
2: bo tu też i zatrudnienie, prawda, nowych osób, bo to jednak
1: to technikalia,
2: inne,
1: ale
2: zupełnie inne zajęcia.
1: Jak taka klasa, bo możemy mówić klasa,
2: no
1: prawda,
2: tak,
1: oddział,
2: no
1: klasa, jak to ma wyglądać, bo czy to będą uczniowie, którzy będą chodzić w mundurach, czy, no bo na pewno podstawę programową będziecie musieli wypełniać tą standardową i do tego dojdzie jakaś specjalizacja, czy to będą, nie wiem, godziny z obsługą broni, czy to będą jakieś wyjazdy w teren, czy coś wiemy.
2: Tak, no tutaj to są poszczególne, w ustawie jest wyraźnie powiedziane, ile godzin, na jaki rok tego wszystkiego jest, nawet są obozy wyjazdowe tam, także to nie tylko co w szkole będzie, tam wakacje są zaangażowane również, więc można powiedzieć, że to będzie namiastka wojska takiego, naprawdę,
1: rozumiem,
2: takiego oddziału wojskowego wręcz, bo jeżeli to będą zajęcia w terenie i poza domem rodzinnym i tak dalej, to będą musieli zachowywać się jak żołnierz, tak? No to tak jakby, no ja wiem, że dziadkowie byliby teraz zainteresowani i zadowoleni z tego, że wnuk na przykład, czy wnuczka w takim oddziale będzie, bo znają to z autopsji, prawda?
1: Myślę, że niektórzy rodzice też mogliby tego
2: chcieć. No niektórzy rodzice też. Aha. Także będzie to, myślę, że bardzo ciekawy oddział w tych swoich zajęciach, jeżeli ktoś jest odporny, jeżeli ktoś lubi dyscyplinę, jeżeli chce być, można powiedzieć, postawiony do pionu, no to znajdzie tutaj swoje miejsce na pewno.
1: Bo tak zastanawiałem się nad tym teraz, głównie zajęcia sportowe pełnią tą rolę, gdzie możemy się nauczyć pewnej rutyny, dyscypliny, takiego rozkładania celów w czasie. No i tutaj będzie chyba druga taka możliwość dla tych, którzy niekoniecznie chcą na przykład grać w piłkę nożną. Zgadza się.
2: Tutaj sprawność fizyczna na pewno ma wielkie znaczenie, a poza tym myślę, że jest to taka alternatywa dla życia wirtualnego. Mhm. Bo tutaj nie da się. Tu musi być po prostu wszystko w realu, jak to mówi młodzież, prawda? Więc może to jest powrót do tego ruchu fizycznego, do tych działań zupełnie spoza ekranu. Mhm.
1: A obserwując młodzież, może to będzie banalne pytanie, ale akurat tutaj mam okazję zadać to pytanie profesjonalistce. Młodzież, ta, którą pani na co dzień ogląda, ona jeszcze jest gdzieś tutaj w realu, czy to już jest zupełnie inna taka percepcja rzeczywistości?
2: To znaczy tak, powiem, że to nie jest tak, jak to większość, tak wiem, że taka jest opinia, większość dorosłych ludzi, może w trochę starszym wieku, wiedzą, że ta młodzież już nie potrafi ze sobą rozmawiać, że są tylko i wyłącznie w tej sferze poza...
1: To duże uproszczenie na
2: tak,
1: pewno.
2: poza realnym życiem. Nie, to nie jest aż do końca tak. To też jest nasza rola, nauczycieli. Tak zadziałać, żeby jednak angażować tę młodzież w te spotkania, żeby rozmawiali ze sobą, żeby się integrowali. I w sumie jestem za tym, żeby te telefony komórkowe nie były wszechobecne, żeby one nie były cały czas i na przerwie, i w czasie lekcji, chociaż w czasie lekcji staramy się robić wszystko, żeby jednak nie były używane.
1: Takie chyba BHP telefonu.
2: Tak, tylko że w momencie, kiedy rzeczywiście lekcja wymaga tego, bo też czasami tak jest. Mamy takie zabawy, można powiedzieć, sprawdzające wiedzę, jak Kahoot i tak, to wtedy jest potrzebny telefon, prawda?
1: Jako narzędzie.
2: Ale tylko jako narzędzie, nic więcej. Ale staramy się, żeby na lekcji jednak tego telefonu nie używać. Z tym, że odebranie tego telefonu jeszcze u niektórych wiąże się jakby z zabraniem wolności. Mhm. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo telefon, jakby telefon władał już życiem tego człowieka.
1: No, pani dyrektor, to jest jak zamknięcie klasy na klucz. Prawie jednak tak, ten telefon tak, jest, tak. jest tymi drzwiami na świat.
2: Zgadza się. Tylko, że jeżeli ten telefon jest cały czas włączony i on jest nawet w kieszeni tego ucznia i on tam zawibruje, dlatego, że ktoś napisał jakąś wiadomość, mhm. już się nie skupia na lekcji.
1: To prawda.
2: Bo już myśli o tym, co tam kto napisał, bo może to jest coś bardzo ważnego, mhm. chociaż to nie jest w ogóle ważne. Nie oszukujmy się, to wcale nie jest ważne. Ale życie to właśnie komórkowe, tak bym to nazwała, i rówieśnicze zależności okazują się być najważniejsze.
1: A my do rozmowy wrócimy już za chwilę na naszej antenie, tak więc proszę nie uciekać.
0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam ponownie. Powracamy do naszej rozmowy, a moim i Państwa gościem jest dyrektor jeleniogórskiego chemika Elwira Kozak.
2: Trzeba by było jednak odłączyć troszeczkę, uh-huh. naprawdę, ale trzeba pokazać alternatywy. No to nie jest tak, że to pójdzie samo, że ja powiem nie wolno. Nie, to nie zadziała. Nigdy no nie działa. Zakaz nie działa w ten sposób, nie?
1: Aha.
2: Musi być aktywna lekcja, bo ten człowiek młody musi być zaangażowany. Ja wiem, że nie da się zaangażować 45 minut non-stop, to nawet dorosłego
1: człowieka.
2: My chyba
1: za dużo się uczymy i za dużo pracujemy. I to może być problem.
2: Tak, tak, ale też nie możemy się skupiać tylko na zabawie.
1: Nie, prawda? nie, oczywiście, że nie, tylko wydaje mi się, że jakby rozciągamy pewne rzeczy w czasie, 8 godzin pełnej koncentracji na pracy, to jest chyba za dużo.
2: Za dużo.
1: 45 minut koncentracji na ciężkim temacie. To też może być za dużo dla młodego
2: tak,
1: człowieka.
2: Tak, ja się z tym zgadzam. Mhm. Dlatego potrzebna jest jakaś odskocznia, nawet w czasie lekcji. Choćby nawet opowiedzeniem jakiegoś dowcipu. Prawda? Gdzieś trzeba zrównoważyć to. I ten młody człowiek, jak się zaangażuje bardzo mocno, ale widzi zaangażowanie nauczyciela, działa. Mhm. Proszę wierzyć. Mhm. Żeby rozpalić ogień, trzeba płonąć. Nie ma inaczej.
1: To prawda. A młodzi ludzie się zmieniają bardzo mocno? Czy to są cały czas osoby myślące, jakby patrzące na świat tak samo, jak na przykład 20 lat temu?
2: Bo
1: ma pani bardzo fajną perspektywę.
2: Tak, mam. No, nie będzie...
1: Jakie są pani wnioski?
2: Tak,
1: pani
2: to znaczy tak, powiem, że to jest przepaść.
1: Aha.
2: Między tą młodzieżą, którą ja zaczęłam uczyć na początkach swojej kariery zawodowej, a z kim mam teraz do czynienia, to są zupełnie inni ludzie. To są po prostu zupełnie inni ludzie. I teraz umiejętność przystosowania się do nich, to jest sztuka, którą myślę, że posiadłam i większość nauczycieli jednak posiada. Rozmawia się zupełnie inaczej. Inne tematy. Tu jest bardziej, można powiedzieć, że rozmowa partnerska, nie z nakazu, nie z wyższości, ale z autorytetem, ale partnerska. Porozumienie, my naprawdę bardzo dużo czerpiemy od młodych ludzi. To nie jest tak, że tylko oni od nas mają czerpać. My bardzo dużo czerpiemy od tych młodych ludzi. Ich spojrzenie na rzeczywistość, ich umiejętności, nawet te, których my nie posiadamy.
1: My często też je źle interpretujemy.
2: Źle interpretujemy.
1: Jako słabość, jako takie.
2: A to nieprawda, to nieprawda. Ja uwielbiam z młodzieżą przebywać. Naprawdę to jest tak bardzo budujące. A jeżeli znajdujemy jeszcze nić porozumienia, oni rozumieją mnie, a ja ich, no to jest to, co ma być. To jest najważniejsze. A jeżeli potem wracają jeszcze do szkoły, żeby się pochwalić, co oni robią, czym się zajmują i na co zwrócili uwagę, kiedy jeszcze lekcje były, bo pani tak mówiła na przykład, bo pani to powiedziała kiedyś tam i oni to pamiętają. Boże, nic piękniejszego. No zawód nauczyciela ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, dokąd sięga. I kiedy odezwie się ten głos, naprawdę, ale to trzeba dojrzałości. I oni też dojrzewają. I nie należy karcić za to, że oni są tacy, jacy są, bo to też jest postęp. Prawda? A bunt jest rzeczą normalną, no nie dziwmy się.
1: No ten konflikt pokoleń
2: to
1: było zawsze i...
2: Triada heglowska, po prostu, tak? Czyli, teza, antyteza i synteza.
1: Czyli nic takiego się nie dzieje, świat się nie kończy, telefony nam nie odbierają logicznego i takiego autonomicznego myślenia, tylko to jest chwytliwy slogan, tak?
2: Tak, a poza tym ja już się zżymam troszeczkę na te wypowiedzi ludzi, no nawet w moim wieku. No bo kiedyś to było tak, bo kiedyś to było i było lepiej,
1: kiedyś.
2: Bo
1: były czasy, teraz
2: ale
1: nie ma
2: kiedyś,
1: czasu.
2: Kiedyś, tak? Mhm. To już jest historia. No cóż, my już ani do tego nie wrócimy, ani tam niczego nie poprawimy, nawet jeżeli nam się nie podobało, ale przecież zawsze narzekaliśmy.

0: czasie mam do czynienia z takimi sytuacjami, ponieważ mamy absolwentów technikum, którzy po technikum już podejmują pracę. I wiadomo, że w takim zakładzie, którym mają ten etat, to mają oczywiście zderzają się z tymi starszymi pracownikami, którzy nie przyzwyczajeni są do takich metod pracy, do właśnie obcowania cały czas z mediami i tak dalej. Ale ja myślę, że to też musi być. Musi być coś takiego, bo gdyby to była grupa młodych ludzi, tych 20-latków, powiedzmy, którzy podejmują pracę i oni tylko tworzą tę grupę zawodową, to myślę, że nie weszliby tak w te 8 godzin pracy, w te obowiązki. Mhm. To się musi wprowadzić. A to, że oni potem innowacje wprowadzą do tego, to już jest inna sprawa.
1: A może to by było dobre, bo by nie było tych 8 godzin.
0: Może i tak, ale ktoś w zawód musi wprowadzić zawsze.
1: Oczywiście.
0: I w środowisko. I to musi być ten ktoś doświadczony, prawda? Tylko no, pokochajmy tych młodych ludzi, po prostu.
1: Ale za też, co?
0: No, za to, za ich świeżość.
1: Aha.
0: Po prostu, za to, za nowe spojrzenie. I nie krytykujmy ich bez przerwy, że są najgorsi i tylko poprawiać trzeba pod swoje jakieś tam ramy, bo to tak trzeba było nazwać. Jeszcze jedna taka
1: uwaga. Że my się boimy, że coś mija.
0: Taka uwaga do rodziców. Ale też nie chrońmy do rodziców dzieci przed niepowodzeniami. Bo te małe niepowodzenia, znaczy może tak, duże niepowodzenia małych osób, młodych osób, one muszą być przez nich pokonane. Jeżeli rodzic będzie wszystkie sprawy załatwiał za swoje dziecko, będzie rozwiązywał wszystkiego problemy, a szczególnie rówieśnicze, bo to jest najgorsze, to rozwiązywanie przez dorosłych problemów rówieśniczych, to potem on jako dorosły człowiek w ogóle sobie nie radzi. To jest, mówię, nie usuwajmy kamieni spod nóg dzieci, bo potem przez ziarenko piasku się przewrócą.
1: Czy co robić w niedzielę o 23, jak ten młody człowiek sobie przypomni, że potrzebuje kordonek i jakieś jeszcze inne elementy
0: musi
1: na technikę?
0: Musi ponieść konsekwencje.
1: Aha.
0: Po prostu. Za swoje czyny trzeba ponieść konsekwencje, ale najpierw trzeba uprzedzić to dziecko wychowując, że zawsze ponosimy konsekwencje, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorośli, w dorosłym życiu jeszcze bardziej. I muszą być tego świadomi. I jeżeli zapomniało dziecko, nie przypomniało o czasie, kiedy trzeba było, trudno, to będzie skarcone w szkole.
1: To musi przyjść, porozmawiać z nauczycielem.
0: Tak.
1: Ale w ten sposób zapamięta.
0: Emocje. Wszędzie są potrzebne emocje, żeby zapamiętać.
1: Chyba właśnie rodzice próbują chronić dzieci przed tymi emocjami.
0: Ale ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o bezstresowym wychowaniu.
1: Aha.
0: Bezstresowe wychowanie nie polega na tym, że my pozwalamy dziecku na wszystko. Nie, bezstresowe wychowanie polega na tym, że dziecko się nas nie boi, tylko z nami rozmawia. Bo my mu na to pozwalamy, prawda? Ale musi wiedzieć, że konsekwencje postępowania są zawsze. No i tak należy wychowywać, a przede wszystkim przez przykład, prawda? To my dajemy przykład dorośli, tym młodym ludziom, jak się żyje. Jeżeli my dajemy zły przykład, no to tak wezmą to jako opcję jedyną.
1: Pani dyrektor, wracamy w mury szkoły, a tam takie, zauważyłem, że macie dwa swoje, nie wiem, czy można powiedzieć, flagowe kierunki, jeżeli chodzi o Śniadeckiego. I tutaj mam na myśli profil psychologiczny, ale także profil usportowiony. No i tu chyba można troszeczkę poreklamować, może nie poreklamować, ale pozachęcać tych, którzy jeszcze decydują się na przykład, jaki profil, jaką szkołę wybrać w przyszłości. Może zacznijmy od tego profilu psychologicznego.
0: Tak, jeśli chodzi o liceum, prawda? Bo tutaj jest zespół szkół, więc mamy liceum i technikum. I jeśli chodzi o liceum, to właśnie ten profil psychologiczny cieszy się popularnością od wielu lat i nie spada ta popularność, prawda? W momencie, kiedy składano wnioski, to można było dwie i trzy klasy utworzyć z chętnych, jeśli chodzi o ten profil. Następny profil właśnie jest ten usportowiono-turystyczny, który też cieszy się ogromną popularnością, ponieważ to nie jest klasa sportowa, prawda? Więc to nie jest dodatkowe 10 godzin WF-u, prawda? Bo to byłoby wyczerpujące, ale do tej klasy trafiają również sportowcy, którzy mają ten WF planowy, tak jak jest w każdej klasie liceum, ale oprócz tego mają jeszcze dodatkową godzinę taką teoretyczną, na przykład dietetyka czy teoria sportu. Coś więcej, z czego się dowiadują, bo oni i

0: mają swoje treningi w klubie, więc jeszcze dodatkowe 10 godzin nie daliby rady, prawda? Więc to też jest alternatywa. Poza tym jest też tutaj ten element turystyki, gdzie mamy takie już ogromnie zaangażowane działanie w tak zwane hasło Śniadecki na szlaku. Mhm. No, więc to nie chodzi o to tylko liceum, z technikum uczniowie też mogą w tym uczestniczyć. No i oczywiście zwiedzamy okolice, prawda? Tutaj nasze, czy mamy taka mała ojczyzna, to są wypady dolne. Nie tylko, bo lekcje się muszą odbywać, prawda? To jest priorytet, to wiadomo, że lekcje się muszą odbyć, a wszystko obok także, z tym, że no, trzeba to wszystko pogodzić. Także tutaj mamy współpracę z Karkonoską szkołą, prawda? Także myślę, że będzie to się coraz bardziej rozwijało. KANS tutaj nam będzie nas wspomagał również w tych działaniach.
1: Powiedzmy dwa słowa o tej współpracy. Jak ona wygląda? Czy tutaj chodzi o na przykład klasę kryminalistyki na KANS-ie? Czy...
0: No tutaj akurat tak się składa, że my korzystamy z tego kierunku turystycznego przede wszystkim. Korzystamy z laboratorium, bo też tam odbywają się praktyki dla uczniów z technikum analitycznego, bo przypominam, że mamy to technikum analityczne, o którym wcześniej już wspominałam. Bardzo dobry kierunek. Oni też, część młodzieży tam odbywa praktyki i może też oczywiście uczestniczyć w niektórych zajęciach. My dopiero jesteśmy, można powiedzieć, na wejściu w tej współpracy, jeśli chodzi o tę współpracę, gdzie szkoła może korzystać, bo to, że podpisane mamy umowy o praktyki dla studentów, to wszystko tak, to wszystko funkcjonuje, ale mówię, jesteśmy w tej fazie rozwoju, można powiedzieć, chodzi o współpracę dla szkoły. I liczę tutaj na, można powiedzieć, większe zaangażowanie. Bo tak.
1: Trzymam kciuki. Pani dyrektor, za moich czasów, jak ja byłem w technikum, w liceum, pamiętam, że chyba liceum było taką najlepszą opcją dla młodego człowieka. Czy tak dalej jest? Czy teraz technikum jest chętniej wybierane? Czy jednak cały czas te licea stanowią taką najwyższą możliwą opcję dla przyszłego ucznia?
0: No niestety z przykrością.
1: Furtkę do studiów.
0: Że w dalszym ciągu liceum jest oblegane, nie tylko nasze. Myślę, że wynika to z takiej braku orientacji w tym, co się chce w życiu robić. Ja wiem, że ten młody człowiek z reguły to jeszcze nie jest zdecydowany na to, co on tak by chciał, prawda? Często rodzice są zorientowani, ale ten człowiek młody nie. Dobrze jest, jeżeli to wynika z zapotrzebowania ucznia. Owszem, technikum też jest wybierane, ale to są już takie dzieci bardziej dojrzałe. One wiedzą, że chcą być w tym technikum. Poza tym, to co jest bardzo istotne, technikum to jest 5 lat. 5 lat przygotowania do zawodu i do matury. I tutaj jest bardzo ważne, tam też się kończy maturą. To nie zamyka drogi, bo wydawałoby się, że jak już skończy technikum, to już od razu może idzie do pracy i nic więcej nie będzie. Nie, przecież jest matura. Moi wszyscy absolwenci studiują, pracują.
1: I mają zawód.
0: Mają zawód. Zarobki są naprawdę bardzo dobre, bo zapotrzebowanie jest na laborantów. Poza tym mogą studiować. No to nie zamyka drogi. Mało tego, przygotowanie, jeśli chodzi o chemię i o biologię, jest też praktyczne. Więc tego w liceum z reguły nie ma. Bo w liceum już nie ma czasu na to, żeby być w laboratorium, żeby te doświadczenia robić, żeby sprawdzić to wszystko, te umiejętności zdobyć. Tego nie ma. A w technikum tak, bo to są całe dni tych są praktyki zawodowe i oni są już wdrożeni tego zawodu. I przyznaję, że jeżeli moi uczniowie, moi absolwenci z technikum idą do pracy, no to są chwaleni jako dobrze przygotowani pracownicy. To jest naprawdę miód na serce. Żaden ranking tego nie zapewni. To jest ranking. To jest najlepszy ranking. Jeżeli jest zadowolenie.
1: Czyli to są prawdziwe perspektywy.
0: Tak, to są prawdziwe perspektywy. To są, kiedy zapotrzebowanie jest na naszych absolwentów, naprawdę ja jestem już na pierwszym miejscu.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Z tej strony Błażej Stachewicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem była dyrektorka dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Liceum imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze, Elwira Kozak.
2: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam i zapraszam na magazyn lokalny Skidwa. Wraz ze mną jest
3: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
1: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Skidwa. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
3: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60 latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
1: A z czego to puchnięcie wynikało?
3: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem na przykład o historii, ale nie tylko. Nie było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
1: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
3: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać, no żeby żył. I faktycznie na Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywną od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego, i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali, mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu. Internet ich nie zadawala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
1: specjalistycznym,
3: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciało to czytać, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale tak mówię, w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w drugim roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji jakoś. On wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego. Udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję. Udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, był rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesorę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no miał już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej. Taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Wazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Chobgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach i działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jęgórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób. Mhm. To staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
4: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
3: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mhm. Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba było je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przesyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład, nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
4: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
3: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę nawiązać.
4: To jest trochę kontrintuicyjne.
3: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedyś się mówiło o powrotu do macierzy, no, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
4: Czyli to był ten temat przewodni tego
3: planowaliśmy,
4: wydania.
3: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach pioniera i słowa polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i, no, i ekonomisty tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolku był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy. Rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli. No to wykopią pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
1: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
3: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli, ale...
1: Ani złotego pociągu.
3: Ani złotego pociągu, tak, no. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi, ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O pierwsze, jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tej tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
1: No to ubiegłoroczna rocznica.
3: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Hirszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jaki jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawić w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
1: nieistniejących
3: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku, Karkonosze Trzech Narodów, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
1: Tego turystyku.
3: Tak, turystyku.
1: Granic.
3: I no wiadomo, do 1945 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy. No i myśmy tu przyjęli w 1945, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób. I doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich... Książka jest dostępna po czesku jak na razie. Ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
1: Dużo ciekawych historii, ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski,
3: prawie 400 stron,
1: 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu, bo
3: 30 chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
1: Bo to źle musiałem zerknąć. Czyli blisko 30 autorów.
3: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to no
1: jest ich wielu.
3: Ponad 20.
1: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
3: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo. W czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
4: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę archiwum.
3: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie archiwum.
4: I no. Bardzo, bardzo gorąco panu dziękuję za rozmowę. A moimi państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Górskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie.
5: W tym magazynie lokalnym to wszystko. Ja oczywiście zapraszam gorąco na kolejne rozmowy. Wieczorem w SC2 Jelenia Góra. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
4: Dzisiaj moim i oczywiście państwa gościem jest dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Jeleniej Górze, Piotr Wilk. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
4: Technik mechaniki samochodowej.
6: Technik pojazdów
4: samochodowych. Czy to jest najpopularniejszy wasz kierunek?
6: Zdecydowanie tak. Najwięcej dzieci mamy właśnie na tym kierunku. No czasami w naborze było tak, że tam ponad 40 osób zapisało się właśnie na technika pojazdów samochodowych. Również utrzymujemy inne kierunki. Takim ciekawszym kierunkiem to jest chyba technik mechatroniki, ale również popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. Mhm. Również kierunek, który nie jest drogi w otrzymaniu, ale jeśli chodzi o to, co się dzieje, co obserwujemy, no to wiadomo, że zapotrzebowanie na pracowników właśnie tej branży jest bardzo duże. Do tego mamy jeszcze technika spedytora, kształcimy również techników budownictwa, też jest duże zainteresowanie i takim ciekawym kierunkiem jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
4: Część z nich jest w szkole od zawsze, jak chociażby tytułowy mechanik. Mhm. Natomiast to są kierunki, które też tworzyliście badając tutaj lokalny jeleniogórski rynek i współpracujecie z lokalnymi firmami.
6: Te kierunki, o których mówiłem, to są kierunki technikum 5-letniego, ale również w szkole posiadamy szkołę branżową 1. stopnia. Drugi rok już mamy również szkołę branżową 2. stopnia, czyli te dzieci po ukończeniu szkoły branżowej 1. stopnia, czyli byłej szkole zawodowej, mogą kształcić się w szkole branżowej 2. stopnia. Twierdziłem jako dyrektor, że jest to mój obowiązek. Nie mamy wszystkich zawodów, bo nie jesteśmy w stanie jak gdyby dla wszystkich utworzyć taką szkołę, ale dla tych najpopularniejszych, czyli mechaników pojazdów samochodowych i elektromechaników, ci uczniowie mogą się kształcić dalej i mogą podejść do egzaminu zawodowego oraz do matury. Jeśli chodzi o te kierunki w szkole branżowej 1. stopnia, jesteśmy jak gdyby ciągle w rozmowach z pracodawcami. Kilka lat temu udało nam się otworzyć nowy zawód dekarza i to był strzał w dziesiątkę. Najpierw mieliśmy 3 dekarzy, 4 dekarzy, a teraz mamy 15 na przykład i wiem, że w tych firmach dekarskich jest ciągle zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Od 2 lat mamy też nowy zawód elektryka. Też po rozmowach z pracodawcami, no wszyscy mówią, że potrzebują typowych elektryków do swoich zakładów. Tutaj też wychodzimy naprzeciw. Udało mi się zdobyć wszystkie pozwolenia na otwarcie nowego zawodu, czyli blacharza. Oprócz tego, że mamy mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika, lakiernika, to również w branży samochodowej jest zapotrzebowanie na blacharzy. Po prostu tych blacharzy nie ma.
4: Panie dyrektorze, bo tak jak rozmawialiśmy, część wiedzy o tym, jakie kierunki warto otworzyć, w którym kierunku pójść, zwłaszcza przy szkołach branżowych, gdzie chyba główną obietnicą szkoły wobec ucznia jest to, że będziesz miał zawód i pracę w tym zawodzie, co badacie właśnie, sprawdzając lokalny rynek. No i te kierunki się otwierają. Czy to też będzie działać w drugą stronę, jeżeli na przykład rynek się nasyci, no załóżmy tutaj dekarzami, to wtedy te kierunki będą dalej utrzymywane, czy one mogą na przykład
6: Mogą znikać. Wszystko zależy od tego, jak to właśnie wygląda przede wszystkim na rynku pracy. Mieliśmy kilka takich kierunków w szkole branżowej 1. stopnia, z których zrezygnowaliśmy. Takim kierunkiem był na przykład operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Kierunek został zamknięty, ponieważ nie mieliśmy chętnych. Trudno mi powiedzieć dlaczego, no nie mieliśmy żadnego chętnego w tym kierunku. A z drugiej strony to też zależy od jeszcze innych czynników, na przykład gdzie oni zdają egzamin zawodowy. Staramy się otwierać takie kierunki, żeby tych dzieci nie wysyłać gdzieś daleko w Polskę, do Warszawy czy gdzieś indziej, a na przykład w tym kierunku, o którym przed chwilą wspomniałem, to egzamin zawodowy odbywał się w Białymstoku, gdzie trzeba było ponieść koszty, rodzice ponosili koszty wyjazdów tych dzieci i pobytu tam właśnie. My jako szkoła od wielu lat działamy właśnie w ten sposób, że to jest właśnie to kształcenie takie dualne, gdzie część taka praktyczna, zawodowa odbywa się u pracodawcy, a część teoretyczna odbywa się właśnie w szkole.
1: Dobrze się ten system sprawdza?
6: System sprawdza się dobrze, aczkolwiek ja jako dyrektor szkoły muszę sam zabiegać najczęściej o to i pozyskiwać informacje, co na tym rynku jest, jakie zapotrzebowanie jest. Brakuje mi takich spotkań, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio dość dobrze układa się współpraca z uczelniami wyższymi, bo to działa w drugą stronę.
1: Jasne.
6: Na naszym jeleniogórskim KANSie otwarto chyba w tamtym roku albo 2 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, właśnie kierunek odnawialne źródła energii. Nasi absolwenci mają automatycznie możliwość tu na miejscu studiowania, co jest dla mnie pewnym priorytetem, bo nie wszystkich stać, żeby wyjechać do Wrocławia. Tak samo z mechatroniką. I wyobrażam sobie, że to tak właśnie powinno funkcjonować, takie połączenie takiej branży zawodowej, czyli przedsiębiorców, szkoły średniej i szkół wyższych. To wtedy dla dzieci to jest dobry układ.
1: Czyli tak słyszę, że przedsiębiorcy chyba najbardziej pasywnie podchodzą do tego układu, tak czekają, co szkoła przyniesie.
6: Tak, raczej tak. Aha. Aczkolwiek jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, to praktycznie gdzie się nie pojedzie do jakiego warsztatu, to albo pracodawca, albo pracownicy są po mechaniku, albo mają uczniów z mechanika.
1: Szkoła, współczesna szkoła chyba nie mogłaby istnieć bez różnego rodzaju projektów, bez walki o pieniądze, o możliwości. Wy od lat działacie w różnego rodzaju projektach, między innymi unijnych. No i chyba najstarszy to Erasmus, od 7 lat wymiana kulturowa, czyli tu nie tylko nauka, ale też ten taki rozwój dodatkowy. Teraz ruszają kolejne wyjazdy.
6: Zgadza się. Jeśli chodzi o projekty, to możemy podzielić te projekty właśnie na takie projekty wyjazdowe typu Erasmus, gdzie od wielu lat uczestniczymy w projektach zawodowych, gdzie uczniowie wyjeżdżają na praktyki 4-tygodniowe. I tutaj już właśnie od 7 lat uczniowie z mechanika wyjeżdżają do Portugalii, Hiszpanii, Niemiec. Te kierunki staramy się zmieniać, żeby każdy uczeń w szkole mógł z takich projektów skorzystać. Oczywiście jest odpowiedni nabór, nie wszyscy mogą. Tutaj trzeba dobrze posługiwać się przede wszystkim językiem angielskim, ale trzeba mieć dobre zachowanie i dobre oceny. Są pewne kwalifikacje jak gdyby do tych projektów. Oprócz tych projektów zawodowych w szkole funkcjonuje również Erasmus kulturowy, też od wielu lat. Bardzo dobrze się sprawdza. Uczniowie wyjeżdżając na takie wyjazdy, przede wszystkim poznają kulturę innych państw, ale również mogą zakosztować kulinariów. Naprawdę nowoczesna szkoła. Nie wyobrażam sobie bez funkcjonowania właśnie tych projektów. Ale projekty to nie tylko Erasmus, ale również projekty, z których staramy się pozyskiwać pieniądze. I obecnie mechanik uczestniczy w 2 takich projektach. Pierwszy projekt to jest Szkolimy Jeleniogórskich Zawodowców, 2 projekt to jest Akademia Zawodowców i tutaj pozyskujemy środki. Na przykład w ostatnim projekcie udało nam się pozyskać jedną chyba z najlepiej wyposażonych gabinetów do języka angielskiego. Zapraszam wszystkich, można zobaczyć na stronie internetowej. Mamy największy 86-calowy interaktywny monitor. Mamy specjalną salę, która jest wyposażona w słuchawki, mikrofony dla uczniów. I pani prowadząca te zajęcia, ona w jednym czasie łączy się na przykład z uczniami w Turcji, w Grecji, na Węgrzech i dochodzi do wymiany, do interakcji między tymi uczniami. Fantastyczna sprawa. Także gdyby nie te projekty, to nie mielibyśmy możliwości uruchomienia takiej. Ale również mamy na przykład ławeczkę taką interaktywną, gdzie uczeń sobie siada, kręci pedałami, ładuje sobie na przykład telefon. To jest dość popularne. Oczywiście od wiosny do jesieni, ale również na na to było zapotrzebowanie. No i na wiele innych rzeczy, no to właśnie pozyskujemy je z tych projektów.
1: Panie dyrektorze, a w tym roku, bo jesteśmy na początku 26 roku, mam nadzieję, że to będzie dobry rok, trzymam kciuki. Co takiego ciekawego w szkole się będzie działo? Czy tutaj możemy już tego rąbka tajemnicy uchylić? No z tych najważniejszych pana zdaniem rzeczy w tym roku.
6: Dzieje się bardzo dużo. Od początku roku, no, szkoła również chyba słynna jest, tak mi się wydaje, czy znana jest z akcji charytatywnych i tutaj bierzemy udział naprawdę w bardzo wielu takich akcjach. Ja tylko przypomnę, no, ostatnio była paczuszka dla maluszka, szlachetna paczka, Wielka Orkiesta Świątecznej Pomocy, za tydzień właśnie odbywa się na hali gimnastycznej w Mechaniku i tutaj również z tego jestem dumny, również młodzież bierze aktywnie udział w tym projekcie. Pomagamy również w Domu Świętego Brata Alberta, dzieci również zbierają różnego rodzaju karmy dla zwierząt i działamy tutaj ze schroniskiem
1: dla małych zwierząt.
6: Dla małych zwierząt, tak. I ja powiem, jak patrzę na te dzieci, które w tym biorą udział, to jest naprawdę wielki zapał, wielkie serce i wydaje mi się, że w każdej szkole również no, tego typu akcje charytatywne powinny się odbywać. Ale oprócz tego no, dzieje się bardzo dużo. W tamtym roku odbyła się pierwsza edycja takiego wielkiego, moim zdaniem jednego z większych chyba w Jeleniej Górze, jak nie i w okolicy, takiego konkursu dla elektryków Eurosimetcap to się nazywał.
1: Z całego kraju,
6: tak. Szkoły, które kształcą elektryków, przyjechały do mechanika, to było, już nie pamiętam, ale około 20 ekip i naprawdę było to na bardzo wysokim poziomie, oczywiście we współpracy czy takim pomysłodawcą była firma Simet i z tego, co się orientuję, w tym roku będzie druga edycja i też do tego się powoli przygotowujemy. Ale również różnego rodzaju konkursy mechatroników, olimpiada Solidarności. No mamy w szkole wiele tych działań. No i oczywiście remontujemy cały czas szkołę. Ostatnio otworzyliśmy kolejną część Szkolnego Centrum Informacyjnego. To jest takie miejsce i dla nauczycieli, i dla uczniów. Tam mamy kino na przykład. Nauczyciel może zabrać klasę i, nie wiem, obejrzeć sobie jakąś lekturę, prawda, typu Pan Tadeusz. Brakowało nam takiego miejsca. Pozyskaliśmy środki również z pewnego funduszu. Udało nam się wyremontować całe pomieszczenie, gdzie przetrzymujemy księgozbiór i tam również udało nam się zrobić takie małe miejsce dla uczniów do odpoczynku, do gier różnego rodzaju, gdzie młodzież bardzo lubi przebywać i każdy dzień przynosi jakąś nową no, taką pozytywną energię.
1: Mhm, czyli szkoła już przestaje być tą taką, czy już dawno chyba przestała być przestrzenią, gdzie przychodzimy, siadamy, wkuwamy i wychodzimy, zapominamy o wszystkim, tylko to jest już taki element życia tych młodych ludzi, o czym chociażby świadczy ta spora ilość miejsc, no, służących nie tylko do nauki.
6: Tak, ale szkoła również musi zapewnić jak gdyby to, co się dzieje po zajęciach na przykład, czyli staramy się otwierać te koła zainteresowań, które są właśnie stricte dedykowane naszym uczniom. Najbardziej prężne ostatnio okazało się kółko fotograficzne.
1: O, tu bym na mechatronikę stawiał.
6: Tak, kółko fotograficzne i tutaj zebrała się naprawdę ekipa, ale przede wszystkim mamy panią, która jak gdyby zainteresowała uczniów właśnie tą fotografią i dzieci robią fantastyczne zdjęcia, bawią się fotografią. No i jeszcze muszę wspomnieć, ponieważ odbył się wernisaż Książnicy Karkonoskiej prac naszych uczniów.
1: Mówiliśmy, opowiadaliśmy.
6: No właśnie, to jest tak mechanik, prawda? A tutaj mamy naprawdę artystów, ponieważ tam pojawiły się prace nie tylko graficzne, ale również prace malarskie i linoryt się pojawił. Ja się bardzo cieszę z tego, że w tej kadrze pedagogicznej w mechaniku są są również osoby, które są artystami, które potrafią jak gdyby wśród uczniów ten talent wydobyć, bo to o to chodzi. Bardzo często nie wiemy przez 3 lata, że młody człowiek, który siedzi przede mną w ławce, on posiada taki talent, tylko trudno go jak gdyby wydobyć. I właśnie o to chodzi, żebyśmy wspólnie dla tych uczniów przedstawiali taką ofertę również takich godzin poza zajęciami takimi stricte, jeśli chodzi o naukę. Te dzieci z tego korzystają.
1: Czyli krótko mówiąc, w mechaniku raczej się nie będziemy nudzić, jeżeli ktoś zdecyduje się na naukę u Was.
6: Zgadza się.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za odwiedziny w naszym studio, za rozmowę, za poświęcony czas. Państwu również dziękuję za uwagę Państwa i moim gościem był dzisiaj Piotr Wilk, dyrektor ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Dziękuję i do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo.
1: A ja zapraszam na kolejne magazyny lokalne w Radiu SK2 Jelenia Góra, Błażej Stachewicz.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wyjątkowa osoba, dziennikarz, twórca setek filmów, również ogromnego archiwum, które można obejrzeć w Jeleniogórskim Centrum Kultury, obecnie liczącego, wydaje mi się, że grubo ponad 600 filmów. Witam bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest pan Zbigniew Dygdałowicz.
7: Witam bardzo.
1: Dzień dobry, panie Zbigniewie. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcił pan chwilę czasu na odwiedziny w naszej redakcji, po to, żeby powspominać i też trochę jednym przypomnieć, drugim opowiedzieć, jak powstawały w ogóle media w Jeleniej Górze. Tutaj mam na myśli radio, mam na myśli telewizję, no ale musimy zacząć oczywiście od tych tradycyjnych, chyba najbardziej tradycyjnych mediów, czyli od gazety, czyli cofamy się do połowy ubiegłego wieku i od czego rozpoczynamy?
7: No myślę, że dla Jeleniej Góry takim pierwszym i dosyć znaczącym medium to były Nowiny Jeleniogórskie. Wtedy mało kto myślał o radiu lokalnym czy telewizji, w ogóle to było poza zasięgiem. Natomiast ten system komunikacji ze społeczeństwem to był przy pomocy prasy. Oczywiście była Gazeta Robotnicza, Słowo Polskie, wydawane przez Wrocław, no ale to były tylko wzmianki o terenie, nie wiem, powiatu jeleniogórskiego, czy Kotliny Jeleniogórskiej, czy innych regionów Dolnego Śląska. Natomiast takich lokalnych mediów wtedy nie było. I pierwszym takim to był tygodnik, pierwszy tygodnik nasz tu jeleniogórski, to Nowiny Jeleniogórskie, które zaczęły wychodzić w 1958 roku po obchodach 850-lecia Jeleniej Góry. Był taki okres, kiedy obchodzono tą rocznicę, no i w wyniku tych wszystkich działań, między innymi tez jeleniogórskich, bo też były takie stworzone tezy jeleniogórskie.
1: Co to znaczy tez?
7: Tezy jeleniogórskie to była taka rzecz, że po odwilży w 1956 roku społeczność lokalna sama stworzyła program rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. I tam w tych tezach były zawarte pewnego rodzaju hasła. Dzisiaj to mówimy, że to jest strategia rozwoju. Wtedy były tezy jeleniogórskie, które mówiły o rozwoju kultury, o rozwoju regionu, o
1: czyli
7: rozwoju sportu.
1: Czyli taki ogólny plan zagospodarowania,
7: plan zagospodarowania,
1: nie tylko,
7: tak
1: nie tylko przestrzeni.
7: Ponieważ do 1956 roku nie było możliwe. Takiej oddolnej inicjatywy nie było. Wszystko było centralnie sterowane. Po 1956 roku tak zwana odwilż spowodowała to, że tutaj w Jeleniej Górze zaczęto się zastanawiać nad tym, jak lokalnie rozwinąć ten region, tym bardziej, że Jelenia Góra miała zawsze szczęście do ludzi. Oto w Jeleniej Górze był ten Związek Literatów Polskich. Tutaj było bardzo dużo osób z dziedziny kultury. Oni tutaj mieszkali, tworzyli. W związku z tym był materiał ludzki, który mógłby to robić. No i te Nowiny Jeleniogórskie, które powstały w 1958 roku, były takim chyba pierwszym medium kontaktu lokalnej społeczności z redakcją i z problemami, które tu się znajdują. Nie trzeba było jechać do Wrocławia, nie trzeba było pisać do Wrocławia. Można to było wszystko tutaj na miejscu załatwić. I to była ta pierwsza, jakby pierwszy element lokalnych mediów. Tak myślę, że pierwsza
1: czyli część. Mediów, które skupiały się cały czas na życiu tego regionu, a nie mówiły o regionie w momencie, kiedy coś ciekawego akurat na powiedzmy tym poziomie wojewódzkim się wydarzyło.
7: Tak. Tak? Ja zachęcam do biblioteki cyfrowej, do Jeleniogórskiej biblioteki cyfrowej, gdzie te egzemplarze Nowin Jeleniogórskich pierwszych są zdigitalizowane, można je zobaczyć i poczytać, o czym się tam pisało. Więc pisało się o sklepie, o ulicy, o ten dziurze w jakiejś tej ulicy, o walącym się domu i tak dalej. I tak. Wszystko, co było najbliższe ludziom.
1: Czyli te tematy się
7: tak,
1: w sumie nie zmieniły.
7: One zawsze były bliskie człowiekowi. Człowiek żyje w jakimś środowisku i chce, żeby to środowisko było przyjazne mu. No i tak byśmy powiedzieli, że tym pierwszym elementem były Nowiny Jeleniogórskie od tego 1958 roku.
1: Czyli ten przełom lat 50., 60.,
7: tak,
1: prasa,
7: tak.
1: Ale w naszym terenie pojawiły się radio i telewizja już takie bardziej lokalne i tutaj to jest połączone z utworzeniem województwa jeleniogórskiego, tak?
7: Jeszcze nie.
1: Oho.
7: Jeszcze nie. Lata 60. mówi się o takiej w Polsce małej stabilizacji. Zwykła bułka zawsze przez lata kosztowała 50 groszy, kostka masła 17,50 i tak dalej, butelka wódki, nie wiem tam ileś. Stałość w tych latach 60. W 70. mieliśmy oczywiście te wzmianki w prasie wydawanej przez Wrocławia Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie, bo to były dwa takie dzienniki. Natomiast o drobnych sprawach nic nie pisał. O tych drobnych sprawach pisało się w Nowinach Jeleniogórskich. I kiedy w 75 roku powstało województwo, każde województwo chciało mieć własne media. Natomiast nie było możliwości wtedy, żeby w latach 70. utworzyć, nie wiem, studio radiowe czy studio telewizyjne. Ani nie było przepisów, ani nie było zgody nikogo z zewnątrz.
1: Ale chęci były już.
7: Chęci były. Natomiast wtedy utworzono w Jeleniej Górze korespondentów lokalnych. Możemy powiedzieć, że kiedy powstało województwo jeleniogórskie, to korespondentem lokalnym z terenu, to wtedy już było województwo
1: jeleniogórskie
7: z tego terenu, był Leszek Zieliński. Natomiast korespondentem lokalnym telewizji Wrocław był Tomek Kędzia. Tomek Kędzia znany chyba nam, że bardzo barwnie opowiada, jak się dostał do, jako korespondent Telewizji Polskiej, do Jeleniej Góry. No i były te dwa ośrodki, radio, ale państwowe, i telewizja też państwowa.
1: I prasa lokalna.
7: I prasa lokalna, Nowiny Jeleniogórskie. No i to trwało jakiś tam czas, później były te lata 80. Dalej to tak trwało i przychodzą lata 90.
1: Czyli końcówka lat 80.
7: Tak, 89-90 rok. I to jest chyba pierwszy, jakby pierwszy punkt tego, że powstają lokalne media, ale tu te multimedialne.
1: Czyli mówimy no,
7: gazeta,
1: o telewizji.
7: Gazeta funkcjonuje, a tu telewizja i radio, żeby powstała. Pierwszym medium takim prawdziwym, lokalnym, to była telewizja lokalna.
1: Mhm. Tak się nazywało, to była nazwa własna, telewizja lokalna.
7: To myśmy mówili o tym, telewizja lokalna, a oczywiście to była telewizja Jelenia Góra.
1: Jelenia Góra.
7: Telewizja Jelenia Góra. Dlaczego powstała i jak? Bo to jest ciekawa historia. No przecież, żeby nadawać program telewizyjny, to trzeba mieć...
1: koncesję.
7: Wtedy nikt nie patrzył na koncesję. Na początku lat 90., kiedy nastąpiły te przemiany, kiedy chyba premier Bielecki powiedział, wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nikt nie patrzył na przepisy, nikt nie patrzył na koncesję. Po prostu twórz to, co chcesz, abyś nie łamał prawa. A tu nie było żadnego prawa, które zabraniało, bo nikomu do głowy nie przyszło, że można coś takiego zrobić. I tu się cofnę do 77 roku. W 77 roku była 70. rocznica rewolucji październikowej. Natomiast wcześniej rozważano możliwość, żeby ten program, bezpośrednią transmisję z Placu Czerwonego, retransmitować nie tylko w Związku Radzieckim wtedy, ale również w Jeleniej Górze. No, karkołomny pomysł. Do tego, jak to doszło, jak do tego doszło? Oto FAMPA, która produkowała maszyny papiernicze, miała po prostu środki dewizowe, tak to się wtedy nazywało, po prostu dolary.
1: Dolary.
7: Dolary. I wymyślono taką rzecz. W Warszawie, przy pomocy oczywiście ambasadora Związku Radzieckiego, mówimy ciągle o tych starych czasach, wymyślono coś takiego, że w Warszawie będzie wystawa osiągnięć w dziedzinie właśnie tych nadajników, taka wystawa techniki radzieckiej, która pokazuje te satelity, przekaźniki i tak dalej. I między innymi tam był na tej wystawie nadajnik telewizyjny, który tam funkcjonował. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli Rosja, czy wtedy też Związek Radziecki, obejmował 11 stref czasowych, to jak nadawać program z Moskwy na Kamczatkę, czy gdzieś tam, czy do Władywostoku? I Rosjanie już wtedy mieli system satelitarny przekazywania sygnału telewizyjnego. Oczywiście pewnie w granicach prawie techniki wojskowej, ale to robili. No i taki jeden z nadajników był na tej wystawie. I wymyślono, że jak się ta wystawa skończy, to ten nadajnik nie wróci do Związku Radzieckiego, tylko FAMPA po prostu go kupiła.
1: Aha, czyli nie przepadł.
7: Nie przepadł, tylko... kupiła ten nadajnik i sprowadziła do Jeleniej Góry. No ale jak to Pawłowski mówił, to że kupiła, ale programu nie będzie nadawała FAMPA, nie? I usytuowanie tego nadajnika w Jeleniej Górze powierzono Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej. Tam są fachowcy,
1: tak?
7: W związku z tym. I oni wtedy wybrali ulicę Zgorzelecką. Tam była taka spółdzielnia transportu wiejskiego, chyba z Bolesławca, to była taka filia. Dzisiaj tam jest obok stacja benzynowa, taka duża. No i chyba w tym budynku jest chyba radio lokalne też. Jest jakieś takie radio lokalne. No i tam uruchomiono ten nadajnik w 77 roku, przez który jeleniogórzanie mogli oglądać bezpośrednią transmisję z placu ratuszowego tych obchodów 70. rocznicy.
1: Z placu Czerwonego.
7: Tak. No to taka ciekawostka. No.
1: No z pewnością byli szczęśliwi to. Czyli to była pierwsza transmisja tutaj w naszym terenie.
7: Tak, tak. Niepubliczna, znaczy, no powiedzmy niepubliczna. No bo nad nadajnikiem opiekę sprawowała jednostka wojskowa, a nie jakaś telewizja. No powiedzmy, że trochę z tym państwem to wojsko przecież jest państwowe czy takie narodowe, no ale była niezależna od telewizji i to tak po prostu zafunkcjonowało.
1: Wracamy po przerwie, wraz ze mną jest Zbigniew Dygdałowicz, a rozmawiamy o początkach telewizji i radia w Jeleniej Górze. Jesteśmy w okolicach lat 70. i przed chwilą dowiedzieliśmy się, jak wyglądała pierwsza transmisja odpalona w Jeleniej Górze,
7: tak,
1: z Placu Czerwonego.
7: To było właśnie związane z tym, że to była najważniejsza rzecz, która zdecydowała, że ten nadajnik funkcjonował. Bo nie można było znaleźć pretekstu, żeby to było. No i ta bezpośrednia transmisja z placu Czerwonego.
1: Obchodów 70-lecia.
7: 70-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej 17 roku dała nam ten...
1: Czyli tą iskierkę, która spowodowała, że umożliwiła istnienie.
7: Znaczy, że nikt tego nie zabronił. Może tak. Nikt po prostu tego nie zabronił. I to funkcjonowało przez ileś tam lat. Bardzo wiele osób, które są tutaj w rejonie, właśnie pochodziły ze wschodu. Bo tutaj ci ludzie po prostu byli emigrantami z ziem wschodnich.
1: Tak.
7: Znali rosyjski język, po prostu tamtą kulturę i pasowała im taka jedna telewizja.
1: A bo powiedział pan o tej transmisji, a co jeszcze się pojawiało w odbiornikach jeleniogórzan za sprawą tego odbiornika?
7: Przede wszystkim kultura wyższa. Byłem zaskoczony. Jednak były to opery, były to teatry, były to duże imprezy. To, co szło w telewizji moskiewskiej. Po prostu mieliśmy tutaj w Jeleniej Górze w otoczeniu program telewizji Moskwa.
1: Czyli rosyjskojęzyczne.
7: Wszystko było rosyjskojęzyczne, ale się okazało, że bardzo wiele osób zna ten język i sobie to oglądali. No i jest rok 89 czy 88, już dzisiaj nie pamiętam. No i trafia się nieszczęście w ten maszt, na którym jest antena, z której się nadaje ten program.
1: Na ulicy Zgorzeleckiej.
7: Tak, on chyba jeszcze dzisiaj stoi, można tam sobie zobaczyć. Uderzył piorun i zniszczył nadajnik mocy. Tak się trafiło. No nie? I w 88 roku ten nadajnik przestał funkcjonować. No ale wtedy nikt się tym nie przejmował, bo były te przemiany w Polsce, były te różnego rodzaju tarcia. Sprawy były ważniejsze. I później się okazało, że nadajnik jest zamknięty, zaplombowany, ale jest. Jest. Nadajnik jest, tylko nie działają.
1: Jest uszkodzony i...
7: I tu muszę się troszkę cofnąć do tego, jak ja się w tym wszystkim znalazłem. Bo też trzeba... Dlaczego ja akurat się znalazłem? I to jest związane również z Tomkiem Kędzią, który był korespondentem Telewizji Polskiej tutaj na województwo jeleniogórskie.
1: Z Jeleniej Góry materiały do Wrocławia.
7: Do Wrocławia, tworzył. Lepsze materiały do Warszawy i tak dalej. Tak się jakoś złożyło, że... miałem taką potrzebę, żeby zrobić taki tą relację z obchodów z kolei takiego dużego przedsięwzięcia i w Lubomierzu.
1: Ale przepraszam, że przerwę. Pan wtedy pracował jako dziennikarz.
7: Nie,
1: czy właśnie
7: absolutnie.
1: Dlaczego? Skąd ta potrzeba?
7: No więc właśnie. Ponieważ w Lubomierzu były obchody chyba, żebym nie skłamał, 40-lecia obchody 77 czy 50-lecia powstania szkoły średniej, te liceum pedagogicznego, znanego w Lubomierzu liceum pedagogicznego, ponieważ ja stamtąd pochodzę, w związku z tym no, emocjonalnie mi zależało, żeby to może w telewizji pokazać. A żadnym dziennikarzem nie byłem. No to wtedy zacząłem szukać Tomka Kęci.
1: Czyli wiedziałem,
7: że wiem, on jest tym korespondentem lokalnym, w związku z tym ja go namówię do tego, żebyśmy to zrobili.
1: Czy chciał pan sprzedać temat?
7: Nie jako dziennikarz.
1: Oczywiście.
7: No więc chcę zrobić ten materiał, poszukuję Tomka, znajduję go i udaje mi się go przekonać, żebyśmy tam pojechali. Oczywiście wtedy nie było kamery

0: zacząłem z Tomkiem jeździć na na wywiady w terenie. Okazało się, że on nie bardzo lubi trzymać kamerę, natomiast jako dziennikarz prowadzący, wyszukujący temat był dobry. I tak się utarło, że myśmy przez tych kilka lat jeździli razem, nie na wszystkie.
1: Czyli przepraszam, pan Kędzia miał okazję, żeby przestać być reporterem, a zacząć być dziennikarzem, a pan mógł zostać dziennikarzem.
0: Tak, a on musiał wtedy trzymać kamerę i trzymać mikrofon. To jest trochę trudne.
1: Jest to dość niewygodna forma
0: pracy dziennikarskiej. W tamtych czasach.
1: Ja w dzisiejszej też no, ja nie przepadam.
0: No ale można tu przypiąć, nie mieć kabelka.
1: To prawda, już nawet jeżeli się nagrywa na aparat cyfrowy, to jednak jest to niewygodne.
0: No i jesteśmy teraz, robimy te różnego rodzaju.
1: Czyli zaczynacie razem jeździć po regionie, on znajduje tematy, a pan uczy się fachu tutaj operatora kamery.
0: Tak. No i takim elementem dosyć znaczącym była taka sytuacja, kiedy pewnego razu Tomek przychodzi i mówi: słuchaj, no ale teraz będziesz przez 2 tygodnie sam. A my: jak to sam? A no, bo ja taką wycieczkę sobie załatwiłem na Syberię. No sobie załatwiłem wycieczkę taką fajną gdzieś tam na Syberię. W związku z tym powiedziałem w telewizji, że mam zastępcę i ty będziesz przez 2 tygodnie sam to robił.
1: Czyli stał się pan korespondentem do Wrocławia.
0: Ale nagłym, nieoczekiwanym
1: i przerażonym zapewne.
0: Sam? No ale i tych parę lat robiliśmy razem. No i w ten sposób wyszło, że on sobie pojechał, a ja przez 2 tygodnie musiałem sam po prostu to wszystko robić. No to jest taka jakaś szkoła przetrwania.
1: No pewnie.
0: No i to zrobię. I kiedy przyszedł rok 90. I tak jak się mówi, że można robić wszystko. Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. To wtedy zaświtała mi myśl, że oto w Jeleniej Górze mamy nadajnik telewizyjny. Wprawdzie zepsuty, ale jest.
1: Który od nastu lat jest. Czeka na Zgorzeleckiej.
0: Tym bardziej, że ja kończyłem techników radiowo-telewizyjne i politechnikę. Ja się po prostu czułem dobrze w tej części technicznej również. W związku z tym nie bałem się tej części technicznej. I wtedy zacząłem męczyć Tomka. Tomek, razem dalej, to zróbmy sobie lokalną telewizję w Jeleniej Górze. On trochę był przerażony tą częścią techniczną, bo akurat nie był taki. My, ty się to o to nie martw, ja się będę o to martwił. I zaczęliśmy starania o zdobycie tego nadajnika. No ale jak go zdobyć?
1: On należał do wojska.
0: To? Należał do wojska.
1: Okazało się,
0: że nie do wojska, a do FAMP-y. Dalej był właścicielem, tak. Tylko był, nie wiem, wydzierżawiony, oddany czy coś. No ale żebyśmy ten nadajnik przejęli. No ale jak? Ja i ty? I wtedy stworzyliśmy Stowarzyszenie Telewizyjne Test.
1: Czyli jakiś podmiot.
0: Tak, podmiot zarejestrowany w sądzie. Mieliśmy już, powiedzmy, osobowość prawną, która mogła takie rzeczy robić. I na podstawie tego stowarzyszenia i tej osobowości prawnej przejęliśmy ten nadajnik. Się okazało, że nie od wojska, tylko od FAMP-y jeszcze. Po drodze bardzo nam pomógł ówczesny prezydent Jeleniej Góry Jerzy Piekarski. Napisaliśmy takie pismo.
1: W jaki sposób pomógł, bo potrzebowaliście...
0: No więc już mówię. Przyjdziemy do FAMP-y i powiemy: no dajcie nam nadajnik. Albo do wojska: no to oddajcie nam nadajnik. Ale dlaczego, po co, jak? Poszedłem do prezydenta Piekarskiego i poprosiłem, żeby on w imieniu urzędu napisał pismo do jednostki wojskowej z prośbą o przekazanie nadajnika stowarzyszeniu
1: telewizyjnemu
0: test. Nie osobie

0: prywatnej, tylko stowarzyszeniu telewizyjnemu test.
1: Dlaczego test akurat? Czy chodziło o to, że testujecie, czy się uda, czy coś, czy to był skrót od czegoś?
0: Nazwę trzeba będzie Tomka zapytać, skąd ta... Być może to było testowanie.
1: Rozumiem. Czyli przychodzicie do wojska już...
0: Z pismem od prezydenta
1: ze wsparciem
0: Jeleniej Góry, na co wojsko nam odpisuje, że oni nie są właścicielem, a właścicielem jest FAMPA. W związku z tym drugie pismo do FAMPy i w ten sposób otrzymujemy nadajnik. Otrzymujemy ten nadajnik i...
1: Czyli dwóch młodych gości tak naprawdę.
0: Tak,
1: dziennikarz
0: tak.
1: I początkujący adept sztuki dziennikarskiej.
0: I próbujemy zdobyć nadajnik telewizyjny dla Jeleniej Góry, który wcześniej nadawał program na Jelenią Górę.
1: Tak,
0: rozsiewczy
1: z Rosji.
0: Na kanale 10. Bo to był wtedy kanał 10. No i otrzymujemy ten nadajnik, otrzymujemy dostęp do tego pomieszczenia. Ono było może jeszcze pół razy większe niż to.
1: Czyli na ulicy Zgorzeleckiej pomieszczenie przy nadajniku.
0: Tak, jedno pomieszczenie, tak.
1: Ten nadajnik nie był uszkodzony po tym uderzeniu?
0: Właśnie był, dlatego nie nadawał. Natomiast przy przekazywaniu tego nadajnika nam był spis, co tam się znajduje. Więc nadajnik... No i cała skrzynia części zapasowych, oczywiście tych radzieckich, starych. I dzięki tym częściom naprawiliśmy ten nadajnik. Bo gdyby ich nie było, to prawdopodobnie nie dałoby się tego zrobić. Ale uruchomiliśmy ten nadajnik i, jak pamiętam, 2 maja 1990 roku o godzinie 17 nadaliśmy pierwszy lokalny program telewizyjny w Jeleniej Górze. 2 maja 90 roku, godzina 17. To było chyba zupełne szaleństwo, ponieważ nie było ramówki. Nie było schematu.
1: Czyli wolna jazda.
0: Myśmy po prostu... Oczywiście ja wcześniej przy pomocy magnetowidu jeszcze sprawdzałem tam nadajnik, koledzy w domach odbierali ten program, czy jest dobry, czy zły. Kamery były, bo myśmy już mieli kamery, w systemie PAL telewizyjnym. Natomiast Rosjanie mieli system SECAM. Tak się zastanawiam, czy to będzie, jak to będzie funkcjonowało. No ale się okazało, że dobrze jest, że można nadawać i nadawaliśmy to. No i zaczęliśmy nadawać ten program, a ten pierwszy program polegał na, no, na przywitaniu się z jakimś tam...
1: Witamy Państwa po raz pierwszy.
0: Jacyś widzowie, tam ktoś tam po drugiej stronie być może jest, no nie? Garstka nieduża, ale jest. Więc ogólnie, że robimy program, że będzie tak, że zapraszamy wszystkich do współpracy. Tu chodzi o to, żeby było takie pospolite ruszenie. Kto chce, niech przyjdzie i znajdzie sobie w tej redakcji miejsce.
1: Tu mówi pan o tej prośbie, aby współtworzyć lokalną telewizję.
0: Oczywiście
1: Kto się zgłaszał?
0: Myśmy jeszcze wcześniej w Miejskim Ośrodku Kultury robili taki kurs operatorów kamery, bo to była nowość.
1: Jasne.
0: No i tam część tych młodych ludzi przychodziła ze szkół. I po tej pierwszej audycji też się zgłosiło dosyć dużo osób. To jeszcze opowiem, jak wyglądał ten pierwszy program. Ale chodzi mi o wyposażenie samego pomieszczenia. Stare fotele.
1: Mówimy o studio.
0: Tak, to się nazywało dumnie studio. Stare telewizory, magnetowid jakiś, kamera starego typu.
1: Nożyczki.
0: Nie, wszystko szło na żywo.
1: Czyli faktycznie, bez edycji, bez cięć,
0: tak,
1: tylko...
0: Tak, to wszystko szło na żywo. I po drugiej stronie, ja pamiętam... bo ja akurat byłem realizatorem, za mną chyba 12 osób, tych młodych ludzi, którzy wypełniali szczelnie to studio, a w kamerze był tylko Kosiarko, Tomek Kędzia. Mhm.
1: Czy on pełnił funkcję prezentera?
0: Tak, on prezentera i to było tak. I robiliśmy to też tak, bo to nie w pierwszym programie. W pierwszym programie była tylko kamera, przekaz. Szkoda, że nie mam tego zdokumentowanego, ale tak to
1: czyli
0: wyglądało.
1: Jeszcze tak, żebyśmy się zatrzymali przy tym, czyli ta pierwsze pojawienie się telewizji i was, pana Kędzi, tak, na ekranach Jeleniogórzan, co tam się pojawiło? To było zaproszenie do współpracy.
0: Tak.
1: Informacja, że jesteście, że można się przyłączyć.
0: Tak.
1: I co dalej się działo?
0: I że będziemy mówić o sprawach lokalnych. Nas nie interesuje Wrocław, Warszawa i świat.
1: No po to jesteście,
0: że... Bo Telewizja Polska będzie to robić. Natomiast my będziemy mówili o tym, co jest na sąsiedniej ulicy, co jest w szkole, co jest w zakładzie
1: czyli
0: i tak dalej.
1: Dołączacie do Nowin Jeleniogórskich jako kolejne medium lokalne.
0: Tak. Nowiny w słowie, a my w obrazie. I tak to wyglądało. I teraz... No, nadaliśmy pierwszy program 2 maja. Co dalej? Bo to niełatwo, łatwo zrobić pierwszy, tylko mieć jakąś perspektywę tego działania.
1: Jak planowaliście właśnie ten swój cykl wydawniczy? Czy to było co tydzień, codziennie? To jaki był pomysł?
0: No my myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia to jest szaleństwo.
1: Aha, czyli wolna Amerykanka.
0: Pierwsze programy robiliśmy chyba co drugi dzień. Na żywca. Jak leci.
1: To jak taki dzień, jak taka produkcja? Braliście kamerę, szliście w teren i co?
0: Znaczy wyglądało to tak, że z Tomkiem jechaliśmy w teren, robiliśmy do Telewizji Polskiej.
1: Tak.
0: Przy okazji tego nagrywaliśmy jeszcze coś, co było tam na miejscu lokalne.
1: Aha.
0: Materiał wrocławski wysyłaliśmy do Wrocławia, natomiast lokalny o godzinie 17 na naszym nadajniku lokalnym tu, Telewizja Jeleniogóra.
1: Pamięta pan jakieś tematy, o czym mówiliście?
0: No, nawet mam zdokumentowane niektóre, fajne są tematy, ale to już o późniejszych audycjach, bo pierwsze to były takie raczej rozmowy z ludźmi. A to z prokuratorem, a to z wójtem, a to gdzieś tam z radnym.
1: Tak. Czyli
0: z radnym.
1: Czyli zaczęliście od wywiadów i podejrzewam też jakaś forma białej, czyli coś czytaliście do kamery,
0: tak,
1: jakieś
0: tak,
1: newsy?
0: Tak. Znaczy, szczęściem naszym było to, że myśmy nie byli zieloni. Myśmy wiedzieli, jak się robi, bo też nas w telewizji przymuszali do niektórych działań. Masz 1,5 minuty, to już masz bardzo dużo. Masz 40 sekund i musisz się w tym zmieścić. No,
1: tak.
0: No to pewne zasady są. No i myśmy też to stosowali w tym naszym programie. I później stworzyła się taka forma, bo zaprosiliśmy wszystkich oraz zaprosiliśmy wszystkie instytucje kultury do tego.
1: Przepraszam jeszcze, bo tak będę trochę przerywał.
0: Tak.
1: Czy te pierwsze programy możemy nazwać dziennikami? Nie dziennikami, bo nie były codziennie, ale czy one miały formę dziennika? Czy one miały jakieś ramy? Czy po prostu, jeżeli na przykład był wywiad z prokuratorem, on trwał, nie wiem, 15 minut, 20 i to wytyczało ten czas, który widzowie spędzali z wami?
0: Myśmy, mając to doświadczenie telewizyjne, pilnowaliśmy, żeby się ten prokurator na przykład nie rozgadał.
1: No pewnie.
0: Bo to trzeba jednak jest czuwać nad tym
1: wszystkim. Czasami jest potrzeba, a
0: tak,
1: czasami
0: tak,
1: trzeba...
0: Tak, tak, tak. Natomiast wszystko było na hura.
1: Czyli nie było jakichś takich założeń, ram.
0: Nie.
1: Gramy, nadajemy i trzymamy.
0: W dokumentacji filmowej jest taki kawałek tego programu lokalnego, gdzie Tomek sam mówi, proszę państwa, myśmy wprawdzie dzisiaj spóźnili się tam 12 minut, bo nie zdążyliśmy, no ale teraz już przekroczyliśmy czas ileś tam. Ale w związku z tym, że to jest nasza telewizja lokalna, to nic nas nie ogranicza. My możemy jeszcze i pół godziny nadawać, jeżeli będzie coś ciekawego. Ale to nie da się na dłuższą metę tak funkcjonować. To trzeba w jakieś ramy wstawić i w związku z tym zaprosiliśmy te wszystkie instytucje kultury, wtedy Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum, Archiwum i tak dalej, żeby z nami współpracowali i stworzyliśmy 4 zespoły dziennikarskie.
1: Z tych młodych ludzi?
0: Którzy... Z tych młodych właśnie, którzy chcieli.
1: Aha.
0: Którzy chcieli.
1: A przepraszam jeszcze, zanim pójdziemy dalej. Jakie były pierwsze reakcje widzów? No bo na pewno mieliście jakiś respons, jakieś odpowiedzi. No nie, nie. Poza tymi młodymi ludźmi, którzy tak, przyszli, tak. Co mówili wasi widzowie?
0: Wymowna była ulica.
1: Skorzelecka.
0: Nie, ulica Jeleniej Góry. Oto nagle,
1: rozumiem.
0: Oto nagle na ulicach pojawili się przechodnie niosący anteny na 10 kanał. Bo przecież wtedy odbierano program ze Śnieżnych Kotłów, ten pierwszy i drugi program telewizyjny, na
1: czyli
0: innych kanałach.
1: Wrocław.
0: Natomiast myśmy mieli 10 kanał, z drugiej strony nadawany i bardzo dużo osób nie miało anteny na ten program.
1: Czyli montowali drugą antenę.
0: Tak, i było widać na ulicach ludzi niosących tą antenę na 10 kanał. To było widać, że ludzie zaczynają sobie montować antenę, żeby odbierać ten lokalny program.
1: Czyli nikt nic nie musiał mówić, tylko wystarczyło...
0: Chyba poczta pantoflowa.
1: No to tak.
0: Proszę pamiętać, jeżeli wtedy mieliśmy w Polsce, czy w Jeleniej Górze, 2 programy telewizyjne, pierwszy i drugi, żadnych talerzy, żadnych satelitów,
1: no tak,
0: żadnego internetu, nic więcej. I nagle pojawia się 30% więcej, no bo to jedna trzecia,
1: no tak,
0: możliwości, to wszyscy chcą mieć ten lokalny program. Także to tak funkcjonowało.
1: Rozbiliście
0: że...
1: bank?
0: No, my tam w ogóle o pieniądzach nie rozmawiali.
1: A to też nie o tym mówię, tylko jako idea, jako
0: tak,
1: pomysł.
0: Tak. To... Okazało się, że jest to bardzo nośny temat programu lokalnego. Tym bardziej, że wcześniej był stan wojenny, później te lata 80. Takie, no niby ta indywidualna działalność zaczęła się rozwijać, ale tu dopiero było widać, że można robić wszystko. No i był ten, jaki chyba był też zapał wśród ludzi, żeby to robić.
1: I potrzeba.
0: I chęć, żeby to oglądać. Tak to funkcjonowało.
1: Ja panu przerwałem w momencie, kiedy zaczęliście tworzyć ramy lokalnej telewizji, współpraca z lokalnymi jednostkami kultury. Na czym ta współpraca polega? No bo na początek te wspomniane wywiady.
0: To wywiady były jakby takie... No...
1: A przepraszam, i stworzenie tych zespołów, które...
0: Tak,
1: cztery
0: tak.
1: zespoły, które...
0: No więc z początku jest Żywioł. Nadajemy, co tylko nam się tam. Później się opamiętuje, powiedzmy, redakcja się opamiętuje, żeby to po prostu jednak tak nie funkcjonowało. Jakoś to trzeba...
1: Sformalizować?
0: Ucywilizować niemalże, no nie?
1: No bo wy jak taka piracka stacja troszeczkę działaliście.
0: Tak, to wtedy ten początek taki był.
1: No albo i... radio studenckie, czy telewizja. Też
0: no coś
1: tak
0: takiego.
1: Kojarzy.
0: I teraz zaczynamy tworzyć, więc... Stworzyły się takie 4 zespoły. Jeden zespół prowadził Heniu Szoka. On też z kamerą miał dosyć dużo do czynienia, bo prowadził amatorskie kluby filmowe. W związku z tym Heniu Szoka razem z Andrzejem, teraz takim dziennikarzem ten gazetowym, nie pamiętam w tej chwili jedna jego nazwiska. Był zespół stworzony z Józef Sukniewicz, później był Witek Dębowski, który prowadził to radio, i Grzesiu Pakulski. Grzesiu Pakulski kiedyś pracował w jednostce wojskowej i on jako pierwszy miał w ogóle kamerę w Jeleniej Górze. I oni tworzyli taki zespół i
1: Trzeba
0: było zrobić program. Zrobiliśmy w ten sposób, że w jednym tygodniu trzeba było zrobić program na piątek z powtórką w sobotę.
1: Rozumiem, czyli zaczynaliście tak. pracę, teoretycznie mogliście zacząć od tak. niedzieli.
0: Tak, tak.
1: I mieliście czas do piątku, no do godziny 17 mniej więcej.
0: Każdy z zespołów. Zespół Grzesia Pakulskiego, zespół Henia Szoki. Mhm.
1: Józefa Sukniewicza.
0: Tak.
1: I Wiktor.
0: No i Tomek i ja.
1: Tak.
0: Myśmy zawodowo robili i jeszcze dodatkowo to robiliśmy.
1: Czyli to były zespoły reporterskie, które ruszały w teren? Czy to były... Jak to wyglądało?
0: To byli ci, którzy normalnie na co dzień pracowali w zakładzie pracy, a kończyli pracę i zaczynali swoją pracę amatorską, dziennikarską. Aha. Tak to wyglądało. Także studio funkcjonowało do czerwca, do końca czerwca, od maja do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. Mhm. Oczywiście przy zgrywaniu tych materiałów, oczywiście przy
1: podróży. Cały czas mówimy o studiu telewizyjnym Test.
0: Znaczy Test.
1: Towarzyszenie telewizyjne Test.
0: A oczywiście jak się... młodzi ludzie i to dosyć dużo osób było z technikum na ulicy Poznańskiej.
1: Ale znaczy, wy mieliście jakąś nazwę? Bo mamy.
0: Ale później zrobiliśmy na Atari nazwę Telewizja Jelenia Góra. Z Jelonkiem i tak. To była nasza taka pierwsza. To nawet widać tam, jeżeli się w archiwaliach zerknie na pierwszy program telewizyjny, to on tam jest pokazany. Dużo osób było ze szkoły tej elektronicznej, mhm, i oni tam już na komputerach coś tam wtedy robili. No, oczywiście to było Commodore albo Atari starego typu, no ale to było. I to funkcjonowało do czerwca na ulicy Zgorzeleckiej. I tam już się zdarzyły takie jakby ramy przyszłego programu, bo ciągle był to jednak taki trochę szaleńczy pomysł, że robimy telewizję. Tam wtedy zabłysło parę młodych osób, które dzisiaj zajmują dosyć wysokie stanowiska w Jeleniej Górze, ale też z nami zaczynały jako uczniowie szkół średnich. No i kończymy ten program, ponieważ wakacje się zaczynają, to kończymy ten program, a Tomek się jakby uparł, że zrobimy już prawdziwe studio w MZK. Zaczął się remont. Dyrektor MZK wtedy, Marek Woźniak, jakby wyremontował te pomieszczenia, a myśmy z Tomkiem stworzyli, czy zrobili taki kurs dziennikarski dla młodych ludzi, którzy będą w tej redakcji pracować w czasie wakacji. Ten kurs odbył się w Przesiece, w domu wczasowym chyba Bałtyk. To był dom wczasowy Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze. Udostępnił nam ten dom wczasowy wicewojewoda Pawłowski. Dostaliśmy ten, na 2 tygodnie ten dom bez opłat. No i obok jeszcze trzeba było mieć wyżywienie. Mhm. No i było, nie wiem czy pamiętam, 20 chyba parę osób.
1: Zgłosiło się na ten
0: tak,
1: kurs.
0: Tak, zgromadziliśmy tam różnego rodzaju sprzęt. No i przez te 2 tygodnie ci młodzi ludzie uczyli się.
1: I oni mieli stanowić tą redakcję wakacyjną.
0: Tak, tak, znaczy tą redakcję już później od września.
1: Tak.
0: Od września. No i o ten, nie, no tam parę osób było takich, które trzeba było zmuszać, żeby się z czegoś nauczyły. Większość chciała się nauczyć. Jednym z nich był Przemysław Semczuk. Mhm. W tej chwili piszą czy te książki takie
1: kryminalne
0: i tak dalej. Przewieźliśmy ten cały sprzęt, zainstalowaliśmy nadajnik, maszt, no i stamtąd się zaczęło nadawać program telewizyjny. No i tam już była, powiedzmy, prawdziwa telewizja. Koniec września 90 roku. Koniec września 90 roku zaczyna funkcjonować ta redakcja. Ona już była znana w Jeleniej Górze. Ludzie już wiedzieli, że ta lokalna telewizja funkcjonuje. Mhm. Było dosyć dużo odbiorców zaczęły się reklamy i zaczęło się zarabiać na tych reklamach na tych, którzy tam pracują. Oczywiście nie na wszystkich.
1: Jasne.
0: Bo część to byli uczniowie. To był ten okres, kiedy likwidowały się zakłady pracy i można było być skierowanym zatrudnienie bezrobotnego. Zatrudnianie
1: stworzenie
0: bezrobotnego,
1: miejsca pracy.
0: Tak, i wtedy urząd
1: płacił,
0: a ktoś zatrudniał kogoś. I to tak funkcjonowało.
1: Jakie reklamy się jako pierwsze pojawiały?
0: To była reklama Aniluxu. Pamiętam jak dziś, to była reklama włóczki. Dyrektor Aniluxu popierał to, w związku z tym tak, to dam wam zarobić reklamę. Scenariusz do tej reklamy właśnie napisał Przemysław Szemczuk, wtedy jeszcze uczeń szkoły średniej. Taka ciekawostka. No i zaczęły się te reklamy, funkcjonowało to. Ja też tam funkcjonowałem, ale z Tomkiem, kiedy robiliśmy tą nową organizację tego studia, mieliśmy odmienne zdanie, ponieważ Tomek chciał wszystko rzucić na żywioł. Młodzi się mają uczyć, robić i tak dalej. Ja przede wszystkim, który odpowiadałem za sprzęt również.
1: Za tą stronę techniczną.
0: Kamerę, która warta jest tyle co samochód. Ja mam tak nie interesować się, co się z nią dzieje. Nie. To nie tak, nie tak. Mówię, Tomek, to nie. No to ty jesteś prezes, ty rób. A w międzyczasie bardzo mocno męczył mnie Jurek Karmiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, żeby stworzyć radio lokalne. On był pasjonatem radia, myśmy byli pasjonatami telewizji, a on radia. To była instytucja kultury, która współpracowała w ramach tego stowarzyszenia telewizyjnego i on mnie ciągle męczył, żebym po prostu przyszedł do niego i robił radio. Niech telewizja już sobie funkcjonuje, a my stworzymy radio Jelenia Kurapi. No i przeszedłem do MOK-u, no i tam zacząłem robić później radio lokalne Jeleni Góra. Może o Jeleni Górze, o radiu później powiemy.
1: Na razie.
0: Natomiast skończymy tą telewizyjną część. No i jest rok 90, ten koniec września, października, zaczyna się ta redakcja rozwijać, robić swoje programy. Zresztą bardzo ciekawe niektóre, nawet niektóre relacje były takie, które poszły do Wrocławia. Między innymi taka duża relacja z wyboru człowieka roku 91. Znaczy 90. chyba.
1: Czyli wy już tworzyliście ten program lokalny.
0: Tak.
1: On się pojawiał co dwa dni, czy tutaj też jeszcze
0: codziennie,
1: czyli codziennie powstawał program.
0: Tak.
1: Do tego współpraca z telewizją publiczną, czyli tutaj akurat z Wrocławia. I powoli też pojawia się próba tworzenia
0: radia,
1: lokalnego
0: radia.
1: Czyli
0: czegoś
1: redakcja
0: nowego.
1: Już na początku tych lat 90. zaczynała działać samo, jakby to powiedzieć, już innymi ludźmi i niekoniecznie pan tam musiał
0: była
1: uczestniczyć.
0: Była wymiana oczywiście, bo
1: no pewnie.
0: Kiedy mówiłem o tych czterech zespołach, które w pierwszej części
1: czyli telewizja
0: działania,
1: się kręciła.
0: Tak, ale te cztery zespoły składały się z ludzi dorosłych, którzy na co dzień pracowali. I oni nie mogli bez przerwy funkcjonować przed południem w zakładzie pracy, a po południu jako dziennikarz.
1: Jeszcze
0: po prostu się jakoś naturalnie się rozeszło, natomiast powstały te nowe, przyszły nowe osoby, które zaczęły to robić.
1: No i dzięki reklamom pewnie też jakieś już stanowiska tam się pojawiły, które to wszystko spajały. No.
0: Tak. Reklamy to były pieniądze, a wtedy się mówiło, że pieniądze i szybko pieniądze.
1: Lata 90.
0: Po prostu zarabiamy pieniądze.
1: I zarabialiście?
0: No były tam teraz reklamę trzeba zrobić, trzeba ludziom zapłacić. Właśnie z tych pieniędzy, które były na reklamę, płaciło się za realizację tej reklamy, no i za działanie w telewizji. Oczywiście jeszcze przyszła do tego taka rzecz, że Tomek zdecydował, iż w tej pierwszej telewizji zatrudni kabaret Paka. I był kabaret Paka zatrudniony w telewizji lokalnej jako dziennikarze. Mhm. Ja mówię, Tomek, po co? Oni są na tym, ciągle na scenie, wiedzą jak się zachować, to od razu z marszu pójdą. I będą, no i robili tam różnego rodzaju działania takie satyryczne, mhm. Oto, kabaretowe. To się kręciło.
1: Czyli pierwszy kabaret telewizyjny w Jeleniej Górze.
0: No, można tak powiedzieć, że tam jeszcze był... To był Krzysiu Langer.
1: Czyli to był taki program publicystyczno-rozrywkowo-satyryczny? Czy jak to
0: on wyglądało? Chyba nie miał jakiegoś takiego kierunku. Mm-hmm. Co się zdarzyło?
1: Czyli też taka wolna Amerykanka.
0: Żywioł total.
1: Czyli pan Langer, podejrzewam pan Rogasewicz?
0: Nie. Langer to był skład inny. Krzysiu Langer, później był Andrzej Marchowski. Mhm.
1: Pozdrawiamy i bardzo serdecznie.
0: Tak, tak. I Langer.
1: Ty pana Langera też oczywiście.
0: No.
1: Wspomniałem.
0: I jeszcze, nazwiska uciekają.
1: Aha, czy to nie był pan Ziobro? To był...
0: Ziobro też był wtedy, bo on tam też występował w tej telewizji. I jeszcze był... No, nie pamiętam.
1: Może sobie przypomnimy w trakcie rozmowy.
0: I oni tam robili te programy. No i telewizja trwa. Ja tam funkcjonuję.
1: Trwa, tu trwa, bardzo dokładnie, żeby tak, końcówka nam wybrzmiała.
0: Trwa. To... W MOK-u zaczyna się budować radio lokalne. Trzeba pomieszczenia zrobić. Tak. Bardzo hołubił to radio. Tworzymy to radio telewizyjne. Działa telewizja i radio w budowie. Jeszcze nie działa. Nie radio w budowie, trzeba to zrobić. I w 91 roku nadajemy pierwszą audycję, chyba w październiku 91, pierwszą audycję radiową z MOK-u. Więc na dachu MOK-u jest antena, nadajnik zbudowany przez radio amatora, częstotliwość 60,3 MHz. Jest to. Natomiast w telewizji funkcjonuje ta telewizja. Kanał 10, na którym się nadaje.
1: Trzy kanały wtedy już chyba.
0: Nie. 10 kanał w Jeleniej Górze i dwa...
1: No właśnie dlatego mówię. Trzy kanały, jeden lokalny, Górze, dwa
0: tak,
1: ze
0: Śląskich. Ale telewizja publiczna ma zarezerwowany kanał 10 na Kowary, ponieważ ze Śnieżnych Kotłów bardzo źle się odbiera tam program pierwszy.
1: Czyli wy wchodziliście w pasmo jakby tak?
0: Jeszcze nie ma, oni mają zarezerwowane, ale nie ma nadajnika.
1: Rozumiem.
0: Ja Tomka przestrzegałem dosyć często, że mówisz, słuchaj, ale to tak będzie, że jak oni tam uruchomią ten nadajnik, to my będziemy musieli się po prostu wycofać z tego nadajnika. My nie mamy żadnej koncesji, nic nie mamy. My nie. Nadajemy ciągle piracko. A tam telewizja publiczna będzie nadawać zgodnie z przepisami.
1: Tak.
0: I kiedy zaczął się ten nadawać ten nadajnik w Kowarach, to zaczynam były problemy z tym. Były problemy z nadawaniem tego programu. Trochę śnieżyło, trochę na było. Natomiast takim jakby kamieniem do trumny tej telewizji był mało znaczący fakt. Oto chłopcy w redakcji, coś im spadło za ten nadajnik, nie zastanawiając się nad niczym, odkręcili wszystkie kabelki, nie? Żeby odsunąć to wielkie urządzenie radzieckie wtedy jeszcze, wysprzątać, z powrotem założyć, zakręcić.
1: Ale podejrzewam.
0: I się okazało, wieczorem prawie nie ma programu. Śnieży, ledwo widać. No i wtedy wołają mnie, ja byłem o tej części jakby technicznej. No i się okazało, że kiedy oni to odkręcili, wyłączyli zasilanie na dole, ale na górze nadajnik był ciągle pod napięciem. Trzeba było również całość wyłączyć, a oni tego nie zrobili i spalił się nadajnik. Drugi raz. Mhm. Kiedyś
1: pierwszy raz uderzenie pioruna.
0: Tak, a drugi raz tutaj. No i się okazało, że i tu ten nadajnik już będzie źle funkcjonował. Ponieważ i kanał 10, i ten program źle nadaje, Tomek zaczął szukać u Rosjan, którzy opuszczali Legnicę. Oni opuszczali wtedy, wojska radzieckie opuszczały Polskę. Zaczął szukać pewnego rodzaju kontaktów, żeby nabyć taki nadajnik. Rosjanie mieli takie nadajniki w Legnicy, ponieważ retransmitowali dla tych mieszkańców, czy dla tej jednostki program lokalny. No i znalazł tam kontakty z tymi wyjeżdżającymi z Polski Rosjanami. Nawet już się z nimi umówił. No i już nie będę mówił nazwisk. Pewne osoby ze studia radiowego pojechały po ten nadajnik. Sierżant był umówiony, pieniądze były, chłopcy pojechali.
1: Radiowego czy telewizyjnego?
0: Ciągle mówimy o telewizji.
1: Czyli
0: radio jeszcze
1: jest w budowie.
0: I ten pojechali do Legnicy, spotkali się z tym, umówili się, że ten nadajnik będzie dla Jeleniej Góry, tylko nie kupili go dla stowarzyszenia, tylko dla siebie. I w ten sposób powstał AWA. Na tym nadajniku, który miał być, tutaj powstał AWA.
1: Czyli można powiedzieć, że AWAL powstał, bo ktoś zobaczył, że można na telewizji zarabiać i zamiast takiego, no jak do tej pory to wyglądało, działania społecznego, oddolnego działania pasjonatów, no to ktoś zaczął już tworzyć komercyjną telewizję, pierwszą komercyjną telewizję w Jeleniej Górze.
0: Tak, i ponieważ hasło, które się wtedy rozwijało w Polsce, było takie, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. W związku z tym nie było przepisów, które by ograniczały telewizję, bo nikt o tym nie myślał. W związku z tym nie było przepisu, który mówił, że nie wolno. W związku z tym wolno. No i na takiej zasadzie grupa społeczna, która funkcjonowała tworząc tą telewizję Jelenia Góra, ciągle myślała o tej społecznej funkcji. Oczywiście były już reklamy, były już pieniądze, ale nie główna działalność komercyjna. Natomiast grupa ludzi, która pojechała po ten nadajnik, po prostu utworzyła komercyjną stację.
1: No lata 90., tak, czyli lata tworzenie biznesu. Tak. AWAL mocno się różnił od tego, co wy robiliście?
0: To znaczy przede wszystkim sprzętowi. Sprzęt był o wiele lepszy. Grupa już była trochę wprawiona. Do tego włączyły się jeszcze niektóre osoby z miasta. No i to zaczęło funkcjonować, ale było oczywiście taką telewizją czysto komercyjną.
1: O AWAL-u jeszcze być może kiedyś porozmawiamy, natomiast tutaj kończymy opowieść o jeleniogórskiej telewizji i jeszcze kiedyś będę miał przyjemność Państwa zaprosić na rozmowę o radiu. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
1: A dzisiaj o początkach telewizji w Jeleniej Górze miałem przyjemność porozmawiać ze Zbigniewem Dygdałowiczem z Jeleniogórskiego Centrum Kultury Łażej Stachy.
2: SK2.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: Kilka chwil po 9:00 to oznacza, że można zaczynać Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie na antenie Radia SK2. Oczywiście będę grał 100% polskich hitów, ale nie zabraknie też różnych weekendowych, lekkich tematów. Zapraszam, Michał Hanczak z tej strony. A że to Radio Śniadaniowe, to najpierw kawka. Może być na wynos i może być cappuccino niesłodzone. Sara Kibito Bambino. Najlepsze.

0: Do sobotniej kawy albo jajecznicy, albo do tego, co akurat teraz robicie, ode mnie cztery pory roku, czyli hit Wiktora Waligury, zapowiadający jego drugi album, który też już się ukazał. Można posłuchać się całej płyty Krótkiej historii o miłości. No i faktycznie ten hit dał Wiktorowi sporą popularność, bo towarzyszył nam i wiosną, i latem, no i teraz jesienią, i pewnie tak będzie przez cztery pory roku. Sam Wiktor zaskoczony.
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Wiktor wspomniał o koncertach, no i rzeczywiście zaraz po premierze drugiego albumu ruszył w trasę. Każdy październikowy weekend spędza na koncertach. To znaczy on gra, a wy przychodzicie. No mam nadzieję, że przyjdziecie na któryś z jego koncertów, zanim wczoraj występ w Gdańsku, a dziś Szczecin. Potem jeszcze Katowice, Wrocław, Zielona Góra i Kraków. W tych miastach Wiktora Waligurę będzie można jeszcze usłyszeć i zobaczyć na żywo. A w Radiu SK2 radio śniadaniowe rozpoczęte na dobre. Być może ktoś dziś od samego rana szykuje się na jakiś ślub albo wesele. No więc idealnie w ramach rozgrzewki teraz Ania Wyszkoni. Czy ten pan i pani? SK2.

bez końca. Kto z was obiecał sobie, że dzisiaj bez końca będzie leżał w łóżku? Jeżeli możecie sobie na to pozwolić, to zazdroszczę. No i w sumie bardzo dobrze, idźcie w to, a w sumie to nigdzie nie idźcie, tylko leżcie, odpoczywajcie, należy wam się. Oskar Sims już za nami w Radiu SK2, a za chwilę jeden z wielkich hitów Maryli Rodowicz, choć akurat nie na tej artystce wyjątkowo się skupię, będę mówił o Agnieszce Osieckiej. Gdyby żyła, to wczoraj skończyłaby 90 lat. To znakomita tekściarka, bez której polska kultura byłaby dużo uboższa. Przez swoje życie napisała ponad 2000 tekstów piosenek, ale też innych form literackich. No ale rzeczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów, skupmy się na muzyce i na piosenkach.

piosenkach, które dla nas zostawiła. Napisała je dla wielu artystów, ale była taką naczelną tekściarką Maryli Rodowicz, no i oczywiście jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych polskich hitów napisała właśnie Agnieszka Osiecka. Myślę tu oczywiście o Małgośce.

0: Zespół Wilki przypomniał nam brzmienie początku lat 90. Helila Masabachtani na antenie Radia SK2. Dziś w kalendarzu oczywiście sobota, ale 10 dzień października to także bardzo śniadaniowe święto, a skoro to radio śniadaniowe, to o tym powiem. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Owsianki. Może to jest jakaś inspiracja na wasze śniadanie, chociaż wiem, że wiele osób tej owsianki nie znosi. Jednak jak się doda różne fajne dodatki, to rzeczywiście owsianka może smakować wybornie. Owsianka to jednak temat typowo śniadaniowy, z obiadem się nie kojarzy, a my w Radiu SK2 ostatnio wybieramy najlepszy polski obiad. Zarówno zupę, jak i drugie danie. Ten plebiscyt trwa na naszej antenie i na sk2.pl czekamy na wasze głosy. Głosujcie, bo to może być przepustka na PGE Narodowy 7 listopada. Zaprosimy do Warszawy wybranych słuchaczy, którzy będą mogli wziąć udział w uczcie, podczas której będziemy serwować wygrane dania. W dodatku jeszcze zafundujemy wam nocleg, damy trochę kasy na tak zwane własne wydatki, a na miejscu na PGE Narodowym spotkacie się z ekipą Radia SK2, a także z Darią Ładochą, która jest twarzą tej całej akcji, tego całego plebiscytu. Też się zresztą na ten Narodowy wybieram. Nieważne, co wybierzecie, zjem wszystko. SK2.pl, tam głosujemy, a w Radiu SK2 po krótkiej przerwie młode pokolenie artystek, czyli Sara James i Roxy Węgiel, ale będzie też królowa Beata Kozidrak.
1: SK2. Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: Tato, co znaczy negocjować?
1: Szukać porozumienia.
0: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
2: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

0: To nowość od Roxy na antenie Radia SK2. Jesień trwa i nie ma co z tym dyskutować. No ta złota polska jesień ostatnio naprawdę bardzo nas rozpieszczała, ale w ten weekend już trochę chłodniej i też więcej chmur i deszczu w wielu częściach naszego kraju. Ale jeżeli komuś zrobiło się zimno, a jeszcze u was nie grzeją, to ja mam dla was takie zdanie, które zawsze podnosi wszystkim temperaturę. A konkretnie to zdanie ma nasza słuchaczka Magda.
1: Zdanie, po którym robi się gorąco? Tylko się nie denerwuj.
0: A nie mówiłem? Od razu człowiekowi robi się gorąco. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem jeszcze trochę o jesieni.
2: SK2. Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi drodzy, tu Błażej Stachewicz. Witam was gorąco w sobotę i na początek zapraszam na koncert królewski. W programie między innymi Strauss, Monti, Beethoven, Brahms, więc Verdi też będzie. No to wszystko w takiej lekkiej, dość humorystycznej oprawie. Koncert królewski w wykonaniu Royal Symphony Ensemble w Jeleniogórskim Centrum Kultury dziś o 16. Ja na chwilę się żegnam i słyszymy się w kolejnym Co, Gdzie, Kiedy.
4: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
5: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
4: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży, dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka teraz na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszy pacjentów.
6: Minuta po 10:00. Bardzo się cieszę, że wspólnie rozpoczynamy ten weekend. Michał Hanczak z tej strony. I od razu życzę wam, żeby w ten weekend przychodziły do was tylko dobre wiadomości. A pamiętajcie, że wszystko się może zdarzyć. I o tej piosence, i o trasie z nią związanej będzie w tej godzinie. Najpierw jednak Wanda i Banda.

słuchacie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ten, który przed chwilą, to Jeśli Tylko Chcesz. Za tym hitem między innymi stoi Jan Borysewicz, o którym powstał film. I ten film miał w tym tygodniu swoją premierę na jednej z platform streamingowych. Film nosi tytuł Mniej Obcy, no i pokazuje legendę rocka, w którą wcielił się młody aktor Mikołaj Bukrewicz. No być może obejrzenie tego filmu to jest jakiś pomysł na tę jesienną sobotę, jeżeli zamierzacie spędzić ją na chacie. Z tobą na chacie. Daria Zawiałow. Już teraz na antenie Radia SK2, a potem zespół Mafia z Andrzejem Piasecznym i bardzo jesienny hit Imię Deszczu. SK2.

0: Kasia Cerekwicka. Jej największy hit Na kolana na antenie Radia SK2. Mam nadzieję, że nie musicie w tę sobotę na kolanach szorować podłogi, że możecie odpocząć po całym tygodniu i na przykład zaplanować sobie muzyczną jesień, bo rzeczywiście ruszyły różnego typu trasy koncertowe wielu polskich artystów. Te najnowsze piosenki można usłyszeć, ale też powspominać i przy tej drugiej grupie koncertów teraz się na chwilę zatrzymam. Anita Lipnicka. Pojutrze ta artystka rozpocznie jubileuszową trasę koncertową, dlatego że w październiku 96 roku, czyli dokładnie 30 lat temu, ukazał się jej solowy album Wszystko się może zdarzyć. Anita odeszła wtedy z zespołu Various Monks. Wielu pukało się w głowę i mówiło, co ona takiego najmądrzejszego zrobiła, przecież tak świetnie jej szło z tym zespołem, mieli hity, mieli wypełnione sale koncertowe, złote, platynowe płyty, a ona postawiła na siebie i nikt nie wróżył jej powodzenia. A ona wyjechała do Londynu, a potem wróciła do nas z płytą, która okazała się hitem. Zresztą to właśnie w Wielkiej Brytanii Anita na nowo uwierzyła w siebie.
1: To chyba właśnie wtedy, kiedy napisałam tę piosenkę, byłam w Londynie i pomyślałam, że skoro tam jestem i życie układa się tak pięknie, to na pewno wszystko jest możliwe, jeśli tylko tego pragniemy.
0: Przez ostatnie tygodnie Anita Lipnicka co czwartek publikowała na swoim Facebooku taką opowieść o tym, jak powstawały poszczególne piosenki z albumu Wszystko się może zdarzyć. Czyta się to naprawdę jak świetną książkę, więc zachęcam do tego, żeby nadrobić, jeżeli jeszcze nie czytaliście tych historii. A same koncerty startują w najbliższy poniedziałek. Lublin to jest pierwszy przystanek, potem Filharmonia Podkarpacka w Rzeszowie, a w kolejnych dniach i tygodniach jeszcze m.in. Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Poznań, Warszawa i wiele innych miast. Zaglądajcie do mediów społecznościowych Anity Lipnickiej, tam wszystkie szczegóły. A koncert jubileuszowy

Oczywiście nie obędzie się bez piosenek z tego to albumu. Wszystko się może zdarzyć, ale będzie to wyjątkowa, jak zapowiada Anita, oprawa, zarówno jeśli chodzi o to, co zobaczymy, ale też to, co usłyszymy, bo ma być trio smyczkowe, sekcja dęta. Zresztą mały przedsmak można zobaczyć już w internecie, bo w tym tygodniu ukazała się specjalna jubileuszowa wersja piosenki Wszystko się może zdarzyć. Ja sięgam po album sprzed 30 lat i gram ten właśnie hit w Radiu SK2.

0: Jak Polska długa i szeroka, BRO zjechał ją całą, żeby nakręcić klip do tego właśnie kawałka, to Wychowany w Polsce w Radiu SK2. No i jak Polska długa i szeroka, no to jesień już zaczyna pokazywać to swoje chłodniejsze oblicze, chociaż jeszcze tej złotej polskiej jesieni trochę ma do nas wrócić. Na razie chłodniej niż w ostatnich dniach, w wielu miejscach też więcej chmur i deszczu, no i też niestety sezon przeziębieniowy się rozkręca. Dlatego nasz reporter Rafał Różycki zapytał na ulicach Bełchatowa, co robić, jak żyć, jak sobie poradzić z tym jesiennym problemem.
1: Co robić, żeby się nie rozchorować? Takie sprawdzone sposoby.
2: Miodek, cytrynka.
3: Wyrabiać swoją własną odporność.
2: Dużo witaminek, tak, w postaci owoców, warzyw.
4: Najlepiej zdrowo się odżywać i ciepło się ubierać.
5: Na cebulkę, najlepiej na cebulkę.
2: Warstwowo, tak.
6: Żeby nas nie przewiało, żeby nam nie było zimno.
0: Dbajcie o siebie, a ja do tego wszystkiego jeszcze dorzucę porcję hitamin, czyli hitów, które gramy na antenie Radia SK2. Za moment, co w sumie to brzmi jak nazwa jakiejś witaminy. B012. Bledka po krótkiej przerwie ze swoim hitem.
7: SK2. Autopromocja.
8: Pomidorowa czy żurek?
7: Rosół czy barszcz?
8: Schabowy czy mielony?
7: Pierogi albo bigos?
8: Które danie jest najsmaczniejsze?
7: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
8: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
18: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
19: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Mamo, ten bohater jest dziwny.
21: Nie lubisz go?
20: Lubię i to jest najdziwniejsze.
22: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: I po reklamie.

0: Może ten hit wcale nie opowiada o kulinariach, ale jednak pieprz i sól w kuchni obowiązkowe. I bardzo dobrze nas Kasia Kowalska wprowadza w to, co będzie działo się po godzinie 11 na naszej antenie, a mianowicie za chwilę stery przejmie Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Znowu będzie o jakichś pysznościach opowiadać, no i też o naszym plebiscycie na najlepszy polski obiad. W tym tygodniu bardzo głośno było o pizzy Książula, no ale podejrzewam, że akurat nie o tym dzisiaj Daria będzie opowiadać. Zostańcie razem z Radiem SK2, życzę Wam smacznego, no i oczywiście udanego weekendu. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
17: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
16: Mówiła Arnata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej numer 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany.
18: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo
1: plastikiem albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
16: Powiedział nam Dawid Potoniec, właściciel Jabłkomatu, a mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
15: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
18: Dzień dobry, dzień dobry. Sobota, godzina 11. Bardzo miło mi was powitać w audycji Ładocha na pożarcie. No, nasza audycja dotyczy nie tylko jedzenia, ale też i ciekawostek, legend. W każdej legendzie jest ziarnko prawdy, ale też kulminacją naszej audycji 7 listopada jest fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się na Stadionie Narodowym. A co wybieramy? Najbardziej polski obiad. SK2.pl. Można głosować na najbardziej polski obiad i wtedy wygrać zaproszenie na wspólne biesiadowanie na Stadionie Narodowym już 7 listopada. Bądźcie ze mną, a dzisiaj w roli głównej może jakiś rebus. Czerwony jak? I dokończcie sobie sami.
15: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj, jak już pewnie się domyśliliście, burak, czyli niepozorny bohater na polskim stole. Dlaczego wybrałam buraka? Po pierwsze, jeżeli mówimy o akcji na Stadionie Narodowym i tym, że wybieramy nasze ulubione polskie dania, to u mnie wśród zup numerem jeden jest barszcz. I jest bardzo ciężko go strącić z tego piedestału, ponieważ kocham buraki. No to taka prywata. Natomiast burak to jest takie warzywo, z którego można zrobić wszystko. Dosłownie. Można zrobić zupę. Można wycisnąć sok z buraka. Ewa Wachowicz powiedziała, że można brownie, wspaniałe ciasto upiec z buraka. Mamy kaszotto, mamy buraki pieczone, mamy gotowane. Burak w każdej postaci, a do tego jeszcze można zrobić bardzo dużo zup. Także z burakiem dzisiaj zostaniemy trochę na dłużej, a powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, ponieważ ja uwielbiam historię, uwielbiam mitologię, więc dzisiaj trochę o tym będzie w naszej audycji. Natomiast Afrodyta, czyli bogini piękności, mówiła niegdyś, że swoją urodę właśnie zawdzięcza burakowi. A jak zapytacie na przykład przedszkolaka tak niepozornie, co robi burak w naszej diecie, to kiedyś jeden przedszkolak odpowiedział mi: produkuje krew. A dlaczego? No bo jest czerwony, bordowy, tak jak nasza krew. No, oczywiście mogą się oburzyć ci, którzy mają krew błękitną, ale to już całkiem inna historia. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobię mały coming out.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Wracamy po przerwie. Obiecałam coming out. Nie będę mówiła o swoich ani skłonnościach, ani upodobaniach. Będę mówiła o pewnych czynnościach, które dotychczas czyniłam do szuflady. Moi drodzy, piszę wiersze. Piszę wiersze, wierszyki dla dzieciaków, które mają określony przekaz. I pierwszym w życiu moim wierszem, który napisałam, to jest wiersz o buraku i dzisiaj wam go przeczytam. Pewnie znajdziecie tam całą moją motywację. Chcę, żeby dzieci uczyły się trudnych słów. Piszę te wiersze w imię zasady, że łatwiej poprzez zabawę, poprzez fajne rymowanki przekazać dzieciom pewne wartości, ale też wedle zasady, że nie każdy może z różnych powodów zwiedzać świat, ale też chodzi o to, że nie każdy może zwiedzać świat z różnych powodów, ale każdy może wiedzieć, co się na tym świecie dzieje. No i oczywiście mój obszar to kulinaria. Dobra, czytam. Koniec gadania. Teraz będzie więcej recytowania. Pozdrowienia od buraka. To jest tytuł. Pozdrowienia od buraka. Słuchajcie wszyscy, jaka draka, zgłoszono kucharce zaginięcie buraka. W kuchni nastało wielkie poruszenie, gdyż dnia poprzedniego rozpoczęto kiszenie. Burak w roli głównej miał się kwasić, a nie gubić, znikać czy grymasić. Rozpoczęto zatem poszukiwania bordowego i niesfornego drania. Najpierw zapytano obranego ziemniaka, czy czasem dzisiaj nie widział buraka. Odmówił jakiejkolwiek odpowiedzi, ale obiecał, że powie, gdy burak go odwiedzi. Udano się zatem do Włoszczyzny, czy czasem nie odrabia tam burak pańszczyzny. Wspólnie rzekli, że ta ucieczka to zmora i najlepiej będzie zapytać pora. Por, długi i cwany jak zawsze, powiedział tylko, że od wczoraj kaszle. Czosnek się wyrwał zaś do odpowiedzi, że cebula od wczoraj już na głos bredzi, że burak pojechał do Afryki, bo pomylił z Hiszpanią, a chciał poznać byki. Odwiedził też podobno Wenezuelę, a w Paryżu zaszczycił obecnością karuzelę. A tak na serio, burak, tylko patrzcie, jak chciał spróbować we Włoszech focaccie. Zjadł owoce morza i mule w Andaluzji, a podczas snorklingu w Egipcie doznał kontuzji. Pojechał kulawy sam do Japonii, spróbował sashimi, maków i wędzonych okoni. Na Kostaryce chciał kwaśnej lemoniady i słuchał, jak w Azji brzęczą cykady. Zjadł zupę pho, sałatkę z krabem, sajgonki, poszedł na jogę, medytację i gongi. W Hiszpanii smażył słodziutkie churros i zagryzł na ostro chrupiącą kurą. Kebab, kofta czy falafelek, wszystkiego próbował, niczym rasowy kundelek. Chciał poznać smaki całego świata, by po powrocie kiszonka była bogata. W doświadczenia, podróże i smaki, jak polska łąka w stokrotki i maki. Burak kulawy wrócił do kucharek, by do kiszenia udać się dalej. I w tych kiszonkach był cały świat, bo tak podróżniczy był z niego brat. Podzielił się wiedzą i doświadczeniem, zanim rozpoczął swoje kiszenie. I teraz dopiero podnosi odporność, gdy przez te chwile poczuł swą wolność. No i teraz wypada powiedzieć kurtyna, bo jestem czerwona jak burak. Ze wstydu, ale też z takiego mojego odważnego czynu heroicznego, że podzieliłam się moją poezją o buraku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.

0: euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: kocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, skoro już wiecie, że popełniam piśmienniczą zbrodnię w postaci różnej takiej poezji, bym powiedziała, ale to nie tylko poezja, to chodzi o to, żeby nauczyć dzieciaki trudnych słów, przekazać im fajną wiedzę, a burak? Burak jest świetny. A dlaczego? Bo można pobawić się trochę nim i językiem. Mamy na przykład hasło tani jak barszcz, czyli coś bardzo taniego, ponieważ buraki, jeżeli kupujecie je po prostu na kilogramy surowe, naprawdę są tanie, można z nich przygotować mnóstwo rzeczy, więc utkało się u nas takie powiedzonko, że jest łatwo dostępny, jest tani, więc jest tani jak barszcz, bo zupę barszcz z buraka oczywiście można przygotować. Mówi się też czerwony jak burak. Czyli ktoś zawstydzony, zdenerwowany, może trochę zły, zmęczony. Wtedy widać na całej twarzy, ja to może pokażę do kamery teraz, bo mamy też tutaj w radio kamery. Czyli czerwony jak burak, no trzeba lepiej uważać z taką osobą, może lepiej obejść go szczególnie w sobotę szerokim łukiem i lepiej iść na bazarek, kupić te buraki i zrobić coś dobrego. Ale mamy też pejoratywne znaczenie, ale burak. No słuchajcie, tak to bym nie chciała, żeby ktoś do mnie powiedział, no ale rzeczywiście lepiej powiedzieć ale burak, albo przeknąć na przykład też tak kulinarnie, a niech to szczypior, niż używać słów, które oczywiście mamy w polskim słowniku, ale po co? Ja bardzo lubię buraka z uwagi na to, że można przygotować z niego różne zupy. Bo nie jest tylko jeden rodzaj barszczu, mamy kilka rodzajów barszczu. Na przykład mamy barszcz czerwony, który przygotowuje się na święta. Tutaj taka ważna uwaga, jeżeli robicie barszcz na święta, jestem pewna, że robicie co roku, barszcz taki wigilijny warto przygotować dwa dni wcześniej, bo on musi się przegryźć. I to też jest taka właściwość buraka, że jak robimy z niego dania, no to one smakują po prostu lepiej jak bigos na następny dzień. Mamy też barszcz zabielany. To moja babcia robiła taki barszcz, do którego dodawała bardzo dużo śmietany. Do tego było pire ziemniaczane. I pamiętam jako dziecko, że robiliśmy takie wysepki z tych ziemniaków i dookoła była fosa właśnie z tego barszczu. No i oczywiście największą frajdą była zabawa, żeby jednak zjadać te ziemniaki, ale żeby barszcz, czyli fosa, woda nie przeniknęło do twierdzy. To taka rzecz na przykład. Chłodnik. Lato. Któż z nas nie lubi chłodniku? Mamy chłodnik z ogórków, ale z buraków jest bardzo popularny. Jest to zupa, z której słyniemy wśród obcokrajowców, czyli jest bardzo wiele krajów, w których nie ma takiej zupy na zimno. No u nas upały w tym roku szczególnie były dosyć wysokie, sięgały nawet do 40 stopni, dlatego taki chłodniczek, poezja. I dochodzimy do mojej ukochanej zupy, czyli botwinki. Czyli młode buraczki, w których najbardziej liczy się łodyga i listki. I to właśnie one nadają bardzo dużo wartości takiej zupie i też oczywiście smak. Ale się rozmarzyłam o tej botwince, szczególnie, że już zaraz prawie południe, a mamy jesień. Czyli do botwinki muszę poczekać, ponad pół roku.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, już powoli 12. Radio SK2. Polskie dania, polskie składniki, polska muzyka. Wszystko jest fajne, bo jest polskie. Mam nadzieję, że jesteście z nami, bo jeszcze jedna godzina o zabarwieniu bordowym jak burak.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Cała Docha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Słuchacie w radiu SK2.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. To już ćwierć wieku, 25. Krokus Jazz Festival startuje w Jeleniej Górze. Od 22 do 25 października będziecie mogli słuchać i oglądać wirtuozów improwizowanej muzyki, ale nie tylko, bo czekają też na przykład koncerty dla dzieci, ale jazz już 18 października w Wiotce Kamuflon.
15: Jest południe, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę i w związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mają być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
16: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
15: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
17: Moi drodzy, już po 12:00 chciałoby się powiedzieć, że jest to czas na wspaniałą randkę, może to randka z przeznaczeniem. W wielu filmach to właśnie spotkania o 12:00 były najbardziej romantyczne w komediach, a my po prostu romantycznie będziemy dalej puszczać wam polską muzykę i rozmawiać o polskim buraku.
11: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mam nadzieję, że miło spędzacie z nami to sobotnie popołudnie, że jesteśmy dla was inspiracją do tego, co przygotować na niedzielny obiad. Burak, już powiedzieliśmy, tani jak barszcz, ale nie byłabym sobą, gdybym nie wplotła do tego naszego słuchowiska odrobinę historii. Oczywiście są to legendy, ale w każdej legendzie jest źródło prawdy. Bo chciałam wam powiedzieć, że burak kiedyś stał się kością niezgody. Mam taką wspaniałą książkę, pokażę wam, bo też chcę wam dawać polecajki. Biografia cukru. I to jest książka o cukrze, ale burak, no, tutaj namieszał na arenie światowej. Można by powiedzieć, że dokonał rewolucji, ponieważ świat niegdyś, o czym można przeczytać w tej książce, podzielony był na wpływy trzciny cukrowej. No, umówmy się. Serniczek, szarlotka, w innych krajach różne pyszności związane z cukrem. Cukier do kawy, cukier do herbaty. To było coś, za czym warto było podążać. Także cukier na wagę złota. No i trzcina cukrowa przez to, że była w różnych miejscach, podzieliła Europę, a jej wpływy były widoczne gołym okiem. No i nagle pojawił się pewien pan, który nazywał się Andreas Sigismund Markgraf. I on w 1747 roku wyprodukował cukier z buraka. No i to dopiero jest rewolucja. No bo trzcina cukrowa, świat, podział, jeszcze papież, religia do tego wszystkiego. A tu nagle burak. A burak nie jest wcale taką trudną rośliną do uprawy. Więc wyobraźcie sobie, że tego buraka można było gdziekolwiek wyhodować i można było z tego uzyskać cukier. Niestety pan Markgraf umarł, ale miał ucznia, który nazywał się Achard, Franz Karl Achard. I on w 1801 roku zakłada pierwszą cukrownię buraczaną w Konarach na Śląsku, na terenie dzisiejszej Polski. Burak wychodzi z laboratorium i wkracza do przemysłu. Jeszcze inna legenda głosi, że tego pierwszego pana, co ten cukier z tego buraka wydobył, to w ogóle go, wiecie, jak na Dworze Królewskim, ściąć mu głowę. Dlatego, że taki burak, nasz polski kochany burak, był zagrożeniem właśnie dla całego świata. No tak warto o naszym buraku pomyśleć. No i od tego czasu, kiedy to się wydarzyło, mamy cukier z buraka. Oczywiście z buraka cukrowego, a nie z tego, którego robimy w barszcz. A potem historia, już wiecie jak się potoczyła? Cukier krzepi Melchior Wańkowicz, cała cukrowa propaganda. I to wszystko, drodzy państwo, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również naszej polskiej, przez buraka. No, to dużo emocji jak na raz, więc teraz posłuchajmy w spokoju polskiej muzyki w SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: No to jak już porozmawialiśmy sobie o historii Buraka odrobinę, kiedy porozmawialiśmy sobie o mojej poezji prawie śpiewanej, warto teraz zabrać się za prawdziwe kulinaria, bo jestem pewna, że słuchając naszej audycji planujecie posiłki na jutro. A może jesteście na bazarku, może nie wzięliście pod uwagę tego, że z buraka mogą wyjść pyszne dania oprócz naszego klasycznego, tradycyjnego barszczu. A więc mam tutaj całą listę, wypisałam sobie wczoraj, nawet się zastanawiałam, które danie oprócz barszczu bym wam najbardziej poleciła, ale może najpierw wam opowiem, jakie mamy dania, a potem się będziemy zastanawiali, co i jak z nich przygotować, czyli z tego naszego buraka. Mamy tak, pieczony burak, kozi ser, orzechy. To jest takie połączenie sałatkowe, które weszło w poczet dań restauracyjnych jako przystawka i rzeczywiście rozkochaliśmy się, szczególnie ser kozi, feta, to z burakiem jest bardzo kompatybilne i bardzo często w restauracjach, kiedy ktoś nie lubi mięsa, i jedna osoba zamawia na przykład carpaccio z wołowiny, to dla drugiej osoby wege, towarzyszącej, kucharz może przyrządzić carpaccio właśnie z buraka, czyli cienkie plastry pieczonego lub gotowanego buraka, zazwyczaj pieczonego, które podaje się z różnymi dodatkami, na przykład rukolą, pistacjami, mogą to być orzeszki pini, fajny ocet balsamiczny, o tym też powiemy zaraz, jak w ogóle upiec idealnie buraka. Mam takie danie, które bardzo lubię, to jest hummus buraczany. Na pewno wszyscy znacie hummus, który robi się z ciecierzycy, ale w hummusie buraczanym nie rezygnujemy z ciecierzycy. Burak jest dodatkiem. Jest dodatkiem, który dodaje słodyczy, bo burak jest z natury słodziutki i koloru oczywiście. No, u mnie w domu mówi się, że wszystkie zupy lub dania, które są z dodatkiem buraka, to są dania księżniczkowe, bo one zabarwiają na kolor różowy lub czerwony. No to wiadomo, jak ja mam dwie córki, sama jestem kobietą, no to lepiej jeść jak księżniczka, prawda, niż jak kopciuszek. Mamy na przykład buraczane pesto, też bardzo fajna rzecz, bo to w zależności od tego, do czego chcemy dodać tego buraka, to tak się zmienia nazwa. No i pesto wiadomo, z czego się robi. Można zrobić pesto z rukoli, z bazylii, z dodatkiem sera, parmezanu lub pecorino, orzechy piniowe, oliwa. I tutaj też możemy dodać buraka i zrobić takie fajne buraczane pesto. I teraz przechodzimy do najwspanialszej rzeczy, która na stole wielkanocnym jest nieoceniona. Jest to ćwikła. Ćwikła, która jest dobrodziejstwem polskim. U mnie w domu w czasie wielkanocnym je się z ćwikłą dosłownie wszystko. I to jest jedyna rzecz, która nie znika ze stołu przez cały dzień, mimo że mamy śniadanie wielkanocne oczywiście, mamy obiad i kolację, to ćwikłę się tak przykrywa i się zostawia. Rano ze święconką, z jajkiem, z majonezem, z szyneczką, z kiełbaską. Ćwikła ma ostry smak, ale też słodki, czyli burak nam słodzi, chrzan, który jest dodatkiem do ćwikły, podostrza nam klimat. Można powiedzieć, że tak naprawdę każda wędlina z ćwikłą smakuje wybornie. Jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić smak wędliny bez ćwikły, to z ćwikłą bywa różnie, ponieważ ona tak dominuje smakowo, że ciężko rozróżnić, czy jemy boczek, czy na przykład salceso. No, chyba że po konsystencji. Co mamy jeszcze? Mamy carpaccio, jak mówiłam, i moje ulubione kaszotto. Słuchajcie, uwielbiam to, dlatego kasza jest bardzo tania, jest nasza polska. Burak, wiadomo, tani jak barszcz, już powiedzieliśmy. Do tego na przykład orzechy włoskie. Są to bardzo takie polskie składniki, które są łatwo dostępne i taki po prostu takie kaszotto, gotowana kasza z dodatkiem pieczonego buraka, z dodatkiem na przykład jeszcze rukoli albo zielonej pietruszki i jakieś pestki. Dla mnie to nie tylko obiad, kolacja, ale i wyborne śniadanie. Bo kto powiedział, że zupę je się na obiad? Przecież zupę czy kaszotto można zjeść równie dobrze na śniadanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie ze mną i z burakiem. Zapraszam was teraz na przerwę muzyczną, która będzie oczywiście po polsku.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To

0: Satu. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: I po reklamie.

0: chyba ich troje.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
2: Polska muzyka, polskie składniki, polska polskość SK2. Przypominam wam, że wybieramy najbardziej polski obiad 7 listopada, finał naszej akcji i zaprosimy was do wspólnego stołu. Czy będzie to barszcz, a może to będzie rosół, czy będzie to schabowy z mizerią, a może gołąbki, wybierajcie sami. sk2.pl, serdecznie zapraszam was do głosowania, a ja obiecałam opowiedzieć, jak upiec buraki. No bo w bardzo wielu przepisach, kiedy wchodzicie sobie na różnego rodzaju strony internetowe, czy nawet pytacie czata GPT o różne przepisy, blogi, bardzo często podawane jest tak sprytnie, dodaj upieczone buraki. No ale nie każdy wie, co to są upieczone buraki i jak to zrobić. Zasada pierwsza jest taka. Jeżeli pieczecie buraki, to moja prośba, a żyję w duchu zero waste, nie tylko marnowania jedzenia, ale również marnowania energii, prądu i innych rzeczy, warto upiec tych buraków dużo. Czyli na przykład nie dwa, żeby czasem jutro znowu dwóch nie piec, tylko 4, 6, 8, a nawet 10 na raz, ponieważ te buraki schowane do pojemnika w lodówce mogą zostać super fajnym składnikiem do przygotowania szybkiego obiadu lub szybkiej kolacji następnego dnia. A co jest ważne? No, nie sztuką jest ugotować gar barszczu, jak się jest na przykład singlem albo singielką i jeść ten barszcz przez 10 dni, tylko że do tego barszczu już się nigdy nie wróci. Ale jak upieczecie sobie 10 buraków, to z tego buraka codziennie możecie przygotować inne danie, o czym rozmawialiśmy w naszym poprzednim wejściu. Buraka najlepiej jest umyć, ponakłuwać widelcem, do tego skropić oliwą i teraz mój taki sekretny składnik. Ocet balsamiczny. Burak i ocet balsamiczny. Jest to dla mnie połączenie doskonałe. To trochę jak cebulka na pierogach. To trochę jak uwielbiam zieloną pietruszkę, kiedy mi pływa pięknie w rosole. Tak ten ocet z tym burakiem to jest jakiś pakt. I na pewno nie pakt z diabłem, tylko pakt anielski, w którym oni się naprawdę rozumieją. Oczywiście sól, pieprz. No i teraz dwie szkoły, ponieważ tutaj też nie chcę wypowiadać się, jakie preferujecie warunki ekologiczne w swoim domu. Część po prostu przykrywa to w naczyniu żaroodpornym papierem do pieczenia. Inni robią sakiewki z folii aluminiowej, czyli jeden burak, jedna sakiewka. Czyli jak już mamy tego nakłutego, umytego buraka, posolony, popieprzony, dodana oliwa, dodany ocet balsamiczny, zakręcamy taką sakiewkę, wrzucamy do piekarnika. Temperatura 200 stopni bez termoobiegu, 180 z termoobiegiem. No i pieczemy takie buraki około godziny. Czyli godzina to jest bardzo długo. Ale jak już mamy upieczone buraki, hulaj dusza piekła nie ma, można z nich zrobić pyszne potrawy.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2. Słysz!

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Nasza audycja powoli dobiega końca. Nie zdążyłam wam opowiedzieć, jak zrobić idealny zakwas, ale może to i dobrze, bo z tego zakwasu to niezły kwas. Każdy ma swoją metodę, czy pierzynka i chlebek, czy jednak solanka. To zostawiam już dla was. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ta nasza buraczana audycja była dla was przydatna. A teraz zostawiam was w miłym otoczeniu polskiej muzyki. Do usłyszenia za tydzień.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Grupa Doha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.
11: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
12: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
11: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
13: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
11: A jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
14: Minęła 13, dzień dobry, się czule z Państwem w ten piękny sobotni dzień. Popołudnie już w zasadzie na całego z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami 100% polskiej muzy u nas. Dawid Wajda, witam, zapraszam na zawsze i na wieczność z Wami. Od wilków zaczniemy.

utwór, który można zadedykować tym, których obdarzamy jakimś uczuciem. To ten utwór Zali właśnie. A uczuciem dzisiaj możecie obdarzyć Paulinę, Daniela, Franciszka, Przemysłowa, Marię, Jana, Leona, Samuela, Dionizego, Germana, Leona, Kasiusza, Tomiłę, Tomiła, Dionizjusza, Kalistrata, Lutomira i Twardostoja. Pozdrawiamy solenizantów.

Jak tu nie myśleć o tym więcej, jak jesteśmy świeżo po programie Darii Ładochy. Ładocha na pożarcie, znowu było pięknie, smacznie i zdrowo, a cały czas na naszej stronie sk2.pl trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. Najbardziej polski obiad, wy wybieracie, możecie oddać głosy na zupę, na drugie danie, no i spotkać się z nami na Narodowym, bo konkurs trwa. Po niedzieli znowu wrócimy do wybierania i wręczania zaproszeń na to wydarzenie, które już 7 listopada. Szczegóły na naszej stronie w zakładce Wygraj.

0: czytam o tym, że już niedługo mniej niż zero. W zasadzie teraz tutaj Deep Punk na antenie, ale jeśli chodzi o nasze termometry, to już w połowie października, a do tej połowy bardzo się zbliżamy. Prognozowane są temperatury poniżej zera przede wszystkim w nocy i nad ranem na krańcach południowych oraz w rejonach podgórskich. Dla tych, którzy nie lubią ciepełka, to już wiecie, gdzie się udać, czyli trzeba zrzucić wszystko i wyjechać w tereny podgórskie. Bieszczady do nich też się zaliczają.
1: Reklama. Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

No, powiem, dziwna ta miłość do Irlandii. Kobra Nocka na antenie radia SK2. Ciekawe, jakby brzmiała ta miłość, jakby Irlandia była przed Polską w rankingu FIFA. Na szczęście jest inaczej. W najnowszym rankingu FIFA Irlandia na 56. miejscu, z kolei reprezentacja Polski w piłce nożnej na miejscu 37. Spadek o jedną pozycję. Irlandia w sumie też zanotowała w stosunku do poprzedniego rankingu spadek o jedną pozycję. Ale coś tak czuję, że jak tak dalej będzie, to ta miłość do Irlandii może się zmienić, jak zamienimy się w rankingu FIFA miejscami.

To, że życie jest jak wino, doskonale wiemy. Pytanie jest inne i następujące. Czy mamy korkociąg, czy nie mamy tego korkociągu? Czy korek nam wpada do środka, czy wyciągamy go na zewnątrz, czy w ogóle się ułamał i w ogóle nie otworzymy nigdy tego wina? To są takie pytania nurtujące na sobotę. Pasują jak ulał. No to teraz rozmowa przez ocean i Mary Lardowicz.

0: takie przekomarzanie się trochę z grupą T-Love od grupy Kuba i Kuba, bo tam ci śpiewali, że chłopaki nie płaczą, ci zachęcają do tego, żeby chłopcy jednak płakali częściej. No, emocji trzeba dać upust czasami i dobrze o tym wiemy od najmłodszych lat. Dobre, same, przyjemne z kolei emocje jeszcze przed nami, przed godziną 15, bo Red Lips w tej godzinie będzie także formacja Nieżywych Schabów. Muzyczna, dobra porcja emocji. Specjalnie dla was, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe, Dr. Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z App

0: dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: I po reklamie.

0: Skończyło się rumakowanie, ale utwory pozostają. Formacja Nieżywych Schabów i Lato, które definitywnie za nami. Patrzę na to, co będzie działo się w najbliższych dniach. No i cóż wam mogę powiedzieć? Niby jesień roku, a temperatura nastolatka.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
9: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
19: I po reklamie.
0: Można powiedzieć, że nisko po samoklepisko. Tak powinien powiedzieć, że się znowu kłaniam. Dawid Wajda, cześć ponownie. Po 15 kolejna porcja dobrej polskiej muzy u nas 100% takowej. Jeśli ktoś włączył nas po raz pierwszy, gorąco zapraszamy, zachęcamy. Zagram Mesajacha, zagram Hej, zagram Sarsę. Będą nówki, sztuki, świeżynki także u nas, tak żeby życie miało smaczek. Raz tak, dla każdego.

Tak zwany długodystansowiec Oskar Cyms bez końca na antenie radia SK2. Dobrze wam gramy, bo po polsku same takie hity u nas już za chwilę, na przykład Monika Brodka. Ja tak patrzę, co dzisiaj możemy świętować 10 października. Na przykład jest Dzień Zdrowia Psychicznego, Dzień Gier Planszowych, Europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki, Święto Żołnierza Rezerwy i na przykład Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów. Dużo tych świąt do wyboru, do koloru, zawsze jest jakiś dobry powód, żeby zaprosić sąsiada na planszówkę, albo na zasadzenie drzewa, albo na owsiankę. Pozostałe pominę, choć zdrowia psychicznego w niektórych przypadkach też by pasowało. Pozdrawiamy szwagrów i wszystkich sąsiadów na tym świecie.

Najbardziej popularna kwestia, ta z tytułu tego utworu, kiedy dzwonimy do kogoś domofonem. To ja. No i bzzzt, otwiera się, wchodzimy. Grzegorz Kyrzy na antenie Radia SK2. Przypominam o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl. W zakładce Wygraj wybieracie zupę, drugie danie, a my spośród tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybieramy i zapraszamy osoby na Stadion Narodowy do loży VIP, gdzie 7 listopada będziemy konsumować to najlepsze polskie danie.

0: jakby to powiedzieć, lepiej z liściem niż z kasztanem na głowie, a taką mamy porę, że i to może się na tej głowie pojawić. Uważajcie na siebie, patrzcie, co z góry na was leci. W tej godzinie zagram jeszcze Kleo, będzie także Natalia Nykiel, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij to 10%.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję,
2: bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

nas do jutra powinno wystarczyć. A w poniedziałek przypominam, że z powrotem do roboty, więc tak, żeby nie odpinać za bardzo. Tak troszeczkę tylko odpiąć. Dawid Wajda, cześć ponownie.

I tak się teraz zastanawiamy, co nam jeszcze potrzeba oprócz błękitnego nieba. Czytam w internecie, jest taki nagłówek, ten napój będzie hitem tej jesieni. I chodzi o złote mleko. Tajemniczo brzmi, ale czytam. Złote mleko to ciepłe mleko, w nawiasie, roślinne lub zwykłe, jest napisane. Jest to ciepłe mleko z kurkumą, cynamonem, odrobiną czarnego pieprzu i miodem. I podobno jest idealne na takie chłodne, jesienne już wieczory, bo wcześniej się robi ciemno. Jeśli byście się chcieli rozgrzać, to tak. Takie ciepłe mleko właśnie z tymi przyprawami, które jest nazwane złotym mlekiem, można sobie wypić, a to wszystko dlatego, że potem idzie się w ciepłe miejsce. W łazience zawsze jest ciepło.

Prawie dałbym sobie rękę uciąć, że ten utwór gdzieś w naszych głośnikach gra od 30 lat. No to wtedy bym nie miał ręki, bo okazuje się, że w 2008 roku powstał utwór Kasi Kowalskiej. Spowiedź w Radiu SK2. Teraz o 14 lat jeszcze starszy utwór, ale bardzo romantyczny, bardzo przyjemny. No nie powtórzyło się później. Taka kolaboracja, grupa Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. Rozmażmy się w tych rytmach.

0: Pamiętam jak dziś, jak pierwszy raz słyszałem w radiu utwór Corteza, od dawna już wiem, premierowo. Zakochałem się w jego piosenkach, w tym głosie. Pamiętam też, jak pierwszy raz usłyszałem Kasię Sochacką i od razu sobie pomyślałem, kiedy będzie współpraca tych dwóch artystów. W końcu się pojawiła nowość na naszej antenie, jak my od Kasi Sochackiej i Corteza i takich utworów na tę porę roku właśnie nam potrzeba. Mrozy i Sun and Grace jeszcze w tej godzinie. Pojawi się także grupa Kombi. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.

0: Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Ten utwór grupy Kombi zawsze mi się kojarzy z kawą, bo to jest black and white. Sobie tak myślę, albo czarna, albo biała ta kawa. Jeśli ktoś na kawkę ma ochotę, to raczej ostatnia pora na to, bo przecież zbliżamy się do 17. Później to już oczy jak 5 zł i nie wiadomo, o której pójdziemy spać. A fajnie by było jednak jakoś jutro funkcjonować, bo przecież pojutrze do roboty i chyba o tym już dzisiaj wspominałem.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: I po reklamie.
0: 17 na zegarach w całej Polsce. Tak sobie zerknąłem na to, co tutaj będę wam grał pięknie i dobrze i tylko po polsku po 17. Proszę bardzo, można puścić oczko teraz do szwagra, jak się spotkaliście rodzinnie, bo to utwór zatytułowany Za szkłem. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Ta niby pierwsza w balecie, to prima ballerina od Margaret. Może być też prima balleron. Nikt takiej propozycji, przynajmniej jak przeglądałem, nie zobaczyłem, żeby ktoś dodał swoją propozycję z balleronem w roli głównej. Mówię o wyborze najlepszego polskiego obiadu. Głosujemy cały czas na sk2.pl. Można oddać głosy na 10 zup, znaczy na jedną z 10 zup, na jedną z 10 drugich dań, ale można też coś swojego zaproponować. Jakby ktoś miał ochotę na balleron, też wszystkie chwyty dozwolone. A z tych, którzy oddadzą głos w plebiscycie, wybierzemy osoby do loży VIP. Na 7 listopada będziemy tam właśnie na Stadionie Narodowym testować najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl w zakładce Wygraj.

Punk Fu od Darii Zawiało w Radiu SK2. Tak wam gramy, to 100% polskiej muzy, tej najlepszej u nas na antenie. Za chwilę już Roxy ze swoją nowością o jesieni, która jest bardzo specyficznym momentem przejściowym w roku. Na ulicach, na pewno zwróciliście uwagę, panuje totalna anarchia modowa. Ludzie jakoś tak desperacko próbują utrzymać lato, letnie obuwie i nie tylko, ale natura mówi nie. Mówi na mnie, jak ostatnio widziałem na przystanku, na przykład królują stopy ubrane w grube, wełniane skarpety, ale są one owinięte w sportowe klapki i sandały. Najważniejsze, że palce mają ciepło, to nic, że estetyka płacze. Tutaj z estetyką wszystko się zgadza, najnowszy utwór od Roxy właśnie o jesieni. Zróbcie głośniej.

0: Mam nadzieję, że gdzieś się da, że są gdzieś u was przejaśnienia i chociaż na chwilę facjatę można skierować w kierunku promieni słonecznych. Grupa Manam w Radiu SK2, u nas 100% polskiej muzy. Zapraszamy gorąco na przykład do Ani Dąbrowskiej, bo za chwilę ją zagramy na antenie. Przed godziną 18 pojawi się jeszcze Sarsa. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: Zwróćcie uwagę na to, że w samochodzie to już klima nie działa na przykład na 18-19 stopni, ale kto ma klimatronik, ustawiacie 24, co? Już cieplutko by się chciało. Kto ma grzanie tak przysłowiowego tyłka, to też sobie włącza grzanie tego przysłowiowego tyłka. I już tak sobie zmieniamy te biegi albo nawet i nie i jedziemy w przyjemnym cieple, a z drugiej strony ci, którzy słuchają w domu, to pewnie obowiązkowo wszedł już kocyk, herbatka. I za chwilę będą odpalane seriale. No to miłego oglądania. Jak ktoś zostaje z nami, miłego słuchania. Kolejna porcja dobrej muzy także po 18. Jednak ja już mówię dobrego wieczoru, Dawid Wajda. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.

0: 2.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A ty wiesz, że takiej zdrapki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrapka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

jest tak jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja nie czuję już. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,